Zapowiadałem na wstępie tego wydania Nowali Ekspod Baobabu, że będzie to audycja pełna rozmaitości. To nie były słowa rzucone na wiatr.

0: Przenosimy się teraz na kontynent amerykański, by posłuchać słynnego mruczka.
1: Big black train coming down the track.

One Minute You're Here. To nagranie otwiera album Bruce'a Springsteena. Płyta nosi tytuł Letter to You. No, każdy album Bossa jest wydarzeniem, nie tylko w Stanach, ale na ogólnoświatowej płaszczyźnie fonograficznej. Ja nie jestem admiratorem nadmiernym sztuki Bruce'a Springsteena, ale doceniam jego zasługi i myślę, że każda jego nowa płyta jest jakimś znaczącym elementem w historii światowej fonografii. Wydaje mi się, że z biegiem lat Bruce Springsteen coraz bardziej staje się dylanowaty. Żeby to Państwu uświadomić i unausznić, teraz zapraszam do wysłuchania najdłuższego nagrania Bruce'a z albumu Letter to You. Pieśń nosi tytuł If I Was the Priest.

Album Letter to You Bruce'a Springsteena kończy coś na kształt dobranocki, ale to nie oznacza, że się jeszcze rozstajemy, tylko tyle, że żegnamy płytę Letter to You piosenką zatytułowaną I'll See You in My Dreams.

A teraz nasz dobry znajomy z Brazylii, Nuno Mendes, którego poznaliśmy w 2018 roku, kiedy to wystąpił na Suwałki Blues Festival. W 2020 roku ukazał się album Nuno Mendesa zatytułowany Angola Blues. I to jest bardzo multikulti płyta, bo choć pozostaje Nuno Mendes takim eksponentem brazylijskiego bluesa, to jednak bardzo też nawiązuje do tych przeżyć muzycznych, które przyniosła mu rzeczywistość, bo przez dłuższy czas mieszkał w Angolii, no a przecież teraz tego swojego bluesa głównie jednak grywa w rodzinnej Brazylii. I wiąże Nuno pięknie te klimaty afrykańsko-brazylijskie ze śpiewem bluesowej gitary. W wykonaniu Nuno Mendesa z jego albumu Angola Blues dwa nagrania. Muxima, i tutaj usłyszymy także Flore Purim i Airto Moreire, oraz na zakończenie tego wydania Novaliex pod Baobabu País Tropical, Nuno Mendes. Grać będzie na gitarze, a ja tylko przypomnę, że przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Tę nowalijkę już sygnalizowałem wcześniej w różnych audycjach. To mój ulubiony zespół The Mavericks. Tym razem wydali płytę zatytułowaną En Español, czyli po hiszpańsku, i rzeczywiście wszystkie pomieszczone tutaj piosenki Raúl Malo śpiewa po hiszpańsku. Ale to nie jest ani czysto latynoski, ani Tex-Mex, ani meksykański zestaw utworów, bo The Mavericks potrafią nadać każdej piosence swój własny stempelek i tak też jest i w tym przypadku. Z albumu En Español, The Mavericks przed chwileczką wykonali utwór Sombras Nada Más, a teraz będzie utwór zatytułowany Suspiro Azul.

artystka wywodząca się ze Skandynawii, o której mówiłem parę minut temu, to Elin Larsson, czyli wokalistka i najważniejsza osoba, jeśli chodzi o szwedzki zespół Blues Pills, znany nam z koncertów w Polsce, chociażby na Suwałki Blues Festival kilka lat temu. Poznałem Elin, zadziwiła mnie ta bardzo przecież młoda osoba z niesłychanie poważnym podejściem do swojej profesji. Przygotowywała się do wejścia na scenę 1,5 godziny w garderobie, ćwicząc się wokalnie i weszła na scenę ogromnie skupiona. No a że potrafi przy tym skupieniu wydobyć z siebie całą swoją niesłychaną energię i zaprezentować ją publiczności, to tylko tym bardziej. Jak to mówią po szwedzku, chapeau bas. Nowy album, i to już jest trzecia płyta długogrająca Blues Pills, nosi tytuł Holy Moly. Przed chwilą słyszeli Państwo nagranie zatytułowane Proud Woman, no a teraz jeszcze jedna pioseneczka z tej płyty, Devil Man, Elin Larsson i Blues Pills.

The Waterboys, bo jest to troszkę dzieło przegadane. Występują tam wręcz melodeklamacje Mike'a Scotta, co do których nie wyrażam specjalnego zachwytu, no ale muzycznie to wszystko jest bardzo, bardzo przecież porządne, bo Mike Scott i jego Waterboys to przecież ekipa świetnie zorganizowana, ale myślę, że najlepiej sprawdza się podczas żywego kontaktu, o czym chociażby miałem się możliwość niedawno stosunkowo przekonać na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Z albumu Good Luck Seeker grupy The Waterboys posłuchamy teraz dwóch nagrań: The Golden Work i My Wanderings in the Weary Land. Mike Scott i The Waterboys.

rząd Timama Grow uważał za swojego absolutnego faworyta. To bardzo starannie zrealizowana płyta, bardzo nowocześnie, jeśli chodzi o stronę realizacyjną, ale troszkę nudnawa. Wybrałem z tego albumu dwa numery, które łączą się jakoś w bardzo sensowną całość, jeśli chodzi o znaczenie tytułów. Good Taste in Women i potem utwór zatytułowany Sheryl Crow, Tim McGraw.

choć czasami trochę wirtualną rodzinę. Czy rodzina wie, gdzie mieści się stolica bluesa? No, pewnie w pierwszym rzędzie wymieniamy zawsze Chicago, ale też i potem przychodzi na myśl Memphis, a może także i Austin. Austin, Texas. Jest przecież nawet taka pieśń, która mówi, że Austin, home of the blues, czyli że Austin jest domem bluesa. No więc może nie stolicą, ale domem bluesa. Właśnie to jest chyba najwłaściwsze określenie. Posłuchajmy zatem pieśni, która opowiada o tym, dlaczego Austin, Texas jest home of the blues. A wyjaśni nam to Angela Strelli.

Angela Strelli, podobnie jak wielu jej przyjaciół, pań i panów, traktuje to miejsce jako prawdziwą Mekkę bluesową, choć Austin z biegiem czasu stał się także taką Mekką muzyczną, jednym z najważniejszych centrów muzycznych w Stanach Zjednoczonych. No ale oczywiście nas najbardziej interesuje ta jego bluesowa strona. A takim miejscem, które przez wiele, wiele lat, od 1975 roku, określało właśnie Austin jako to miejsce, w którym blues ma się dobrze, był klub N Tones. Był i jest, bo trwa do dziś. W 1975 roku założył ten klub Clifford N Tone, znany, zasłużony bardzo dla Teksasu, dla Austin, no i właśnie dla naszej bluesowej muzyczki. Klub często zmieniał lokalizację, nadal trwa i odbywają się w nim niesłychanie atrakcyjne imprezy, zwłaszcza dla tych z nas, którzy no nie mają takiej możliwości codziennego kontaktu z wielkimi zjawiskami bluesowymi. A dla przykładu podam, że na przykład między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem w końcu 2023 roku można przez 4 dni uczestniczyć w czymś, co się nazywa The Jungle Show, właśnie w klubie N Tones, w którym to Jungle Show biorą udział Billy Gibbons, Jimmy Vaughan, Sue Foley, Mark Flanagan i Chris Layton. A zaraz potem, kiedy po tych 3 dniach zmieni się światło na scenie, pokaże się na niej Kristen Kingfish Ingram. No i tak dalej, i tak dalej. Czyli miejsce bardzo znaczące. Chciałbym dzisiaj odnieść się do jednego z tych artystów, którzy zaznaczyli się w historii Austin, w historii N Tones, choć zazwyczaj sprawowali taką drugoplanową rolę, ale przecież w bluesowym graniu gitara, choć drugoplanowa, czasami odgrywa zasadniczą rolę. Tym artystą, o którym będę opowiadał i którego będziemy słuchać, jest Danny Freeman. Swoje życie związał z teksańskim bluesem i który odszedł z tego świata w kwietniu 2021 roku. Posłuchajmy jego instrumentalnej kompozycji autorskiej Danny's Blues.

Urodzony w 1944 roku, Danny Freeman przybył do Austin, no już wtedy, kiedy był dorosłym mężczyzną, miał 20 kilka lat i natychmiast wpadł w ten niesłychany wir bluesowego grania, który już w końcu lat 60. i na początku lat 70. ogarnął Austin. Jako świetny gitarzysta szybko został zaakceptowany przez lokalne środowisko ze Stevie Rayem Vaughanem, Jimmym Vaughanem, Angelą Strelli, Luan Barton i wieloma innymi osobistościami bluesa z Austin. Prześledzimy sobie ostatnie 3 dziesięciolecia działalności Danny'ego Freemana w kręgu bluesa z Teksasu i bluesa z zachodniego wybrzeża. W 1990 roku ukazał się słynny album braci Vaughan, zatytułowany Family Style. Znalazł się na tym albumie także utwór, którego współautorem był właśnie Danny Freeman. Ta pieśń bez słów nosi tytuł Baboom, Mama Said, The Vaughan Brothers.

Z braćmi Vaughan Danny Freeman nawiązał pierwszy kontakt jeszcze w latach 70., kiedy to grasowała po Austin i po Teksasie grupa Cobras, The Cobras. Przetrwali oczywiście w zmienionym składzie aż do lat 90. Posłuchamy teraz nagrania grupy The Cobras z Dannym Freemanem na czele w znanej kompozycji Dedricka Malone, czyli Donna Rubia, zatytułowanej I Smell Trouble.

0: Denny Freeman on the guitar. South Austin Horns.
1: Gitara Denny'ego Freemana pojawiła się także parokrotnie w nagraniach filmowanych przez Jimmy'ego Vaughana. Ja z tej bogatej współpracy wybrałem numer zatytułowany Kinky Woman, który ukazał się na albumie Jimmy'ego Vaughana zatytułowanym Out There w 1998 roku.

Pod koniec lat 90. Danny Freeman dosyć niespodziewanie chyba dla środowiska bluesowego odnalazł się w Kanadzie i tam trafił na Mela Browna, świetnego gitarzystę, przede wszystkim zapamiętanego jako wielokrotnego towarzysza muzycznego Bobby'ego Blue Blenda. Mel Brown był właśnie na trasie po Kanadzie i zaprosił na kilka koncertów jako specjalnego gościa Danny'ego Freemana. Jeden z koncertów został uwieczniony i powstała wówczas płyta zatytułowana Under Yonder, Mel Brown with special guest Danny Freeman. Z tego albumu posłuchamy utworu Blues on the Green.

0: How you feeling?
1: Yes. Danny Freeman udzielał się także jako kompozytor. Mówiliśmy wcześniej o tym, że jeden z jego numerów został wykonany przez The Vaughan Brothers. Kolejną kompozycję Dennego Freemana, zatytułowaną Love Come Rescue Me, wykorzystał na swoim albumie Shining Through the Rain Percy Sledge. Oczywiście w nagraniu towarzyszył mu autor, Danny Freeman.

Najbardziej znanym epizodem, i to dosyć długim, w karierze Danego Freemana była jego współpraca z Bobem Dylanem. Zjeździł z Bobem cały świat, był także z nim na słynnym koncercie warszawskim w Stodole, a my przypomnimy sobie Boba Dylana z Danym Freemanem z albumu Modern Times w standardzie, podpisanym przez Boba Dylana, Rolling and Tumbling.

czas współpracy z Bobem Dylanem wywarł również wpływ na własną twórczość nagraniową Danny'ego Freemana, bo oto w 2008 roku zrealizował on album wypełniony w całości kompozycjami Boba Dylana. Płyta nosiła tytuł Digging on Dylan i oto instrumentalna wersja Gotta Serve Somebody.

jednym z podstawowych muzyków związanych z Austin i z estetyką teksańskiego bluesa XX i XXI wieku był Doyle Bramhall. Doyle Bramhall, ten pierwszy, tatuś, który nie tylko bębnił, nie tylko komponował, no ale także nagrywał. I oto na albumie Is It News 2007 rok zaistniał także ze swoją gitarą Danny Freeman. Doyle Bramhall z Danny Freemanem w nagraniu Lost in the Congo.

No i na zakończenie tego przeglądu, mam nadzieję, dosyć zróżnicowanego w klimatach i pulsacji muzycznej, przeglądu poświęconego gitarzyście Deniemu Freemanowi, jeszcze jeden przykład współpracy czysto instrumentalnej. Barry Goldberg, znakomity klawiszowiec, zaprosił w 2018 roku Deniego Freemana do nagrania swojej płyty zatytułowanej In the Groove. Z tego albumu posłuchamy sobie na pożegnanie nagrania zatytułowanego West Side Girl. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Hojnalski.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Chocolate Samurai. Tytuł tej pieśni absolutnie nie odpowiada treści w sensie tekstowym, bowiem nie ma tu zupełnie mowy o żadnym samuraju ani o czekoladzie. To jest utwór, który otwiera nową płytę Fantastic Negrito. Album nosi tytuł Have You Lost Your Mind Yet? I zawiera najlepsze moim zdaniem z dotychczasowych dokonania fonograficzne Fantastic Negrito. Są tak dobre, tak oryginalne, tak odmienne od tego wszystkiego, co słyszymy na co dzień, że postanowiłem całą płytę dzisiaj Państwu przedstawić, ale dopiero na koniec tego wydania nowalijek spod Baobabu. I teraz przejdziemy za chwilę do innej płyty, też nowej, a 10 pozostałych nagrań z albumu Have You Lost Your Mind Fantastic Negrito usłyszą Państwo na końcu tej audycji. I to będzie fantastyczny koniec, obiecuję. A teraz przenieśmy się do krainy bardzo zróżnicowanej, bo będzie to kraina, w której łączy się hip-hop, blues, bluegrass i folk.
1: For years, for decades, for centuries, we have struggled and fought and bled and died for this. What we ain't gonna do

To połączenie bluesa, bluegrassu, hip-hopu i folku jest domeną nowojorskiej formacji Gangsta Grass. Już sama nazwa sugeruje pewien kierunek, w jakim zmierza muzyka tych artystów. Funkcjonują od kilkunastu lat, zresztą w moich audycjach już parokrotnie przewijała się ich twórczość fonograficzna. No a teraz ukazał się ich nowy album zatytułowany No Time for Enemies i nagranie Freedom, które przed chwileczką zaprezentowałem, otwiera właśnie tę płytę. Oczywiście te bluesowe nawiązania wiążą się z pewnym pulsem, także z czasami z zaśpiewem banjo czy wokalisty, ale przede wszystkim trzeba podkreślić umiejętną i bardzo nienachalną formę, w jakiej muzycy Gangsta Grass powiązali hip-hop z tą muzyką, z którą na co dzień koleguje się Radio Baobab. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania Gangsta Grass z albumu No Time for Enemies. Nickel and Dime Blues. Gangsta Grass.

Kolejna bardzo dobra płyta, której fragment za chwileczkę Państwu przedstawię, to album związany z najlepszą tradycją rocka związanego z bluesem, choć to, co niesie z sobą nowa płyta, idzie absolutnie bardziej w kierunku jazzu.

Yes, the River Knows. To niewątpliwy ślad katalogu The Doors. Ślad absolutnie uprawniony, bo autorem tego nagrania jest Robbie Krieger, czyli gitarzysta The Doors. On od czasu do czasu niezbyt często nagrywa solowe płyty i właśnie w lecie 2020 roku ukazał się album zatytułowany The Ritual Begins at Sundown. Robbie Krieger od pewnego czasu krąży wokół estetyki związanej z muzyką Franka Zappy. Otoczył się też artystami, którzy współpracowali z Zappą w przeszłości i zaprosił ich do realizacji tej właśnie płyty. Poza Yes, The River Knows nie ma tutaj żadnych innych nawiązań do twórczości The Doors. Są to w większości współczesne utwory zaprojektowane przez Robiego Kriegera. Oto jedno z nich. Tak właśnie rozpoczyna się ten album. Tytuł nagrania What Was That?

Kolejna bardzo dobra nowa płyta wiąże się z nurtem, który już omawiałem w przypadku płyty Robiego Kriegera. To jest nie do końca zdefiniowany kierunek, ale niewątpliwie sugerujący poprzez wykorzystanie improwizacji związek z jazzem, co, jak sądzę, potwierdzi takie oto nagranie.

To był fragment nowego albumu Bruce'a Hornsby'ego, Non-Secure Connection, Bright Star, tytuł tego utworu. To bardzo niejednoznaczna w swojej stylistyce płyta, zresztą zgodnie z tym, co od pewnego czasu Bruce Hornsby prezentuje w swoich, no niezbyt częstych, dziełach fonograficznych. Poprzedni album Zero był absolutnie niespodziewanym mariażem Bruce'a Hornsby'ego z niespotykanymi dotychczas rozwiązaniami muzycznymi. Album Non-Secure Connection jest, jak sądzę, pewnym powrotem do normalności, bym powiedział. Album Non-Secure Connection zawiera też kilka ciekawostek związanych z współpracownikami Bruce'a, którzy pojawili się w trakcie pracy nad tą płytą, i myślę, że takim najciekawszym elementem jest pojawienie się Leona Russella, świętej pamięci, który udzielił się wokalnie w utworze Anything Can Happen, który to utwór kiedyś w przeszłości Hornsby z Russellem przygotowali do wspólnej edycji. No a tutaj już po odejściu Leona Bruce Hornsby opracował go, zachowując wokal Leona. Anything can happen.

Baba Dramę to utwór znany zapewne słuchaczom, którzy lubią muzykę z afrykańskiego kontynentu, bo to jest kompozycja Boubacara Traoré. Tym razem została przetransponowana na utwór czysto instrumentalny przez Billa Frizzella, który ze swoim triem zarejestrował i wydał w lecie 2020 roku album zatytułowany Valentine.

to jest niewątpliwie uczta dla uszu tych, którzy lubią klasyczne, choć bardzo jednocześnie oryginalne brzmienie gitary, bo tak właśnie brzmi instrument Billa Frisella. Towarzyszą mu na kontrabasie Thomas Morgan i na perkusji Rudy Royston, co zapewne ucieszy także fanów bluesa. Nie wprost, ale są na tej płycie niewątpliwie nawiązania do bluesowych tradycji. Oto Bill Frisell i Valentine, tytułowy utwór z tego albumu.

11 o'clock. Yeah, and then on from Monday morning.

I pozostajemy w tym klimacie tradycji, tyle tylko, że przenosimy się do Teksasu, bo tam żyje, gra i nagrywa Johnny Nicholas.

Wanna Be Your Baby to tytuł tego nagrania, pochodzi z albumu Mistaken Identity, który pod koniec lata 2020 roku ukazał się jako najnowszy album Johnny'ego Nicholasa. A Johnny Nicholas to jest rzeczywiście fantastyczny zawodnik, którego płyty wielokrotnie prezentowałem w swoich audycjach, chociaż nie ma ich zbyt wiele, bo Johnny nie jest specjalnie aktywny, jeśli chodzi o nagrywanie. Przez prawie 50 lat swojego uczestnictwa w świecie muzycznym Ameryki nagrał tych płyt 7 czy 8, ale każda z nich stanowi dla mnie bardzo przyjemny punkt odniesienia do tej kołyszącej muzyki z okolic bluesa czy western swingu. W biografiach Johnny Nicholas jest głównie wspominany jako jeden z uczestników zespołu Asleep at the Wheel w latach 70. i 80., ale ja szczerze powiem, że Johnny'ego Nicholasa bardziej cenię jako solistę. Śpiewa, gra na gitarze, na fortepianie, kiedy trzeba też na jakichś innych instrumentach, i ma w sobie taki relaks, nieco odmienny od tego, który miał J.J. Cale, ale też przepojony przeświadczeniem, że gram, bo lubię. Na stałe Johnny Nicholas przebywa w Fredericksburg w Teksasie, gdzie wspólnie z żoną prowadzą Hilltop Cafe, knajpkę przerobioną z dawnej stacji benzynowej, w której też prawie każdego dnia, poza poniedziałkami, jest grana żywa muzyka. Co w karcie można w Hilltop Cafe? Ano na przykład zupka dnia za $5 mniejsza, a w dużej miseczce za $10, sałatka grecka za $12, ale specjalnością tego zakładu są Brenda's Blue Crab Cakes, czyli niebieski krab zawinięty w magiczną mieszankę różnych przypraw przez Brendę i położony na grillu. Do tego jeszcze dokłada Brenda sos beurre blanc. Ale wróćmy do muzyki, bo muzyka Johnny'ego Nicholasa jest tak kołysząca i tak przyjemnie angażująca, niezobowiązująco, że jest wręcz uwodzicielska z mojego punktu słyszenia. No więc Johnny Nicholas jeszcze w dwóch nagraniach. She Stole My Mojo i Mule and the Devil. Z albumu Mistaken Identity Johnny Nicholas.

0: Yeah, that's it, man.
1: Kolejna nowelika nosi tytuł Back to Paradise, a Tulsa Tribute to Oki Music, czyli Powrót do Raju, hołd muzyków z Tulsy dla muzyki z Oklahomy. 20 muzyków z okolic Tulsy w Oklahomie zgromadziło się w starym studiu Leona Russella, nieużywanym od kilkunastu, czy może nawet kilkudziesięciu lat, i tam w warunkach bojowych nagrali 17 numerów związanych z twórczością znanych artystów wywodzących się z Oklahomy. Oczywiście tym najbardziej znanym, przynajmniej z mojego punktu słyszenia, jest J. Cale. No ale Leon Russell to także znana osobowość, Jesse Ed Davis, Steve Ripley z grupy The Tractors, no i także Lowell Fulson. Sporo jest także mniej znanych twórców, których numery znalazły się na tej płycie. Wśród wykonawców szczerze powiem, że w zasadzie nie znam prawie nikogo, bo też są to lokalni muzycy z okolic Tulsy w Oklahomie, ale też przyznać muszę, że nagrania zebrane na tej płycie są bardzo wysokiej jakości. Wybrałem z tego 17-nagraniowego zbioru dwa. I Ike It oryginalnie było wykonywane przez funkową grupę The Gap Band, no a kolejne nosi tytuł Tramp, nie Trump, tak jak znana osobistość polityki amerykańskiej, tylko Tramp, czyli włóczęga, włóczyki. Ten Tramp to z kolei jest kompozycja Lowella Fulsona, który także miał ją w swoim repertuarze, a wykonawcy, no niewiele mówią mnie i pewnie Państwu także. Nagranie I Ike It wykonają Charlie Redd and Brianna Wright, a Tramp Brangy. Tak pięknie grają muzycy z okolic Tulsy w Oklahomie.

0: Come on, baby.
1: W końcu lata 2020 roku ukazał się też nowy album Betty Smith. Betty Smith znana jest z występu w Polsce, bo w 2019 roku pokazała się na festiwalu bluesowym w Olsztynie. Potem pewnie też były planowane jakieś kolejne jej występy, no ale COVID-19 pokrzyżował plany organizatorów. Natomiast nie pokrzyżował planów nagraniowych Betty Smith, która zawitała pod koniec lata 2020 roku z nowym albumem The Good, The Bad and The Betty. Płytka nagrana dla wytwórni RUF zawiera 10 numerów, z których no, część jest dziełem samej Betty Smith, wokalistki. Zgromadziło się tu kilku świetnych muzyków, chociażby Luther Dickinson, Jimbo Mathus, no a producentem całości jest znany z zespołu Drive-By Truckers Matt Patton. Oto dwa nagrania z albumu The Good, The Bad and The Betty. Fistful of Dollars, czyli garść dolarów, oraz I'm a Sinner, jestem grzesznicą, Betty Smith.

A teraz Nowalika, która jest Nowaliką umiarkowaną, bo tak naprawdę wywodzi się z dawno wydanej przez Fleetwood Mac w połowie lat 90. płyty zatytułowanej Time. I to był ten okres, w którym Fleetwood Mac przeżywali kryzys. Niestety też to był ten kryzysowy moment, w którym ten raz jeden jedyny zespół Fleetwood Mac wystąpił w Polsce. I z tego czasu pochodzi także utwór zatytułowany These Strange Times, te dziwne czasy, który zamykał płytę The Time. Kompozytorem tego utworu jest lider, czy współlider grupy Fleetwood Mac, Mick Fleetwood. Tym razem postanowił powtórzyć to nagranie, oczywiście pewnie je troszkę poprawiając, pod flagą Mick Fleetwood's Dadaism. Do oryginalnego nagrania dolepił też 30 sekund bardzo cichutkiej wersji oryginalnej Albatrosa z czasów, kiedy z Fleetwood Maciem grał i występował jeszcze Peter Green. Oto Mick Fleetwood's Dadaism w nagraniu These Strange Times.

look in my heart.

Diana Krall nie zawodzi. Nie zawodzi tych, którzy przyzwyczaili się do jej kameralnych nagrań, do jej pięknie brzmiącego fortepianu, któremu towarzyszy także jej stonowany i na tej płycie też bardzo kameralny głos. Płyta Diany Krall nosi tytuł This Dream of You i zawiera wyłącznie nagrania starych i mniej starych, ale już ogranych bardzo utworów wywodzących się z katalogów kompozytorskich innych autorów. Z tej płytki wybrałem Singing in the Rain oraz bardzo, bardzo nostalgiczne Autumn in New York. No, troszkę a propos. Jesień w Nowym Jorku. Diana Krall.

The Pretty Things to był jeden z tych zespołów, które bardzo podniecały mnie i moich znajomych w latach 60. To była taka dzika wersja brytyjskiego rhythm and bluesa, jak to się wówczas mówiło. The Pretty Things utrzymywali się na powierzchni przez pewien czas, odradzali się jak Feniks z popiołów rhythm and bluesa brytyjskiego. W 2020 roku zrealizowali pierwszą swoją w pełni akustyczną płytę i jak się okazało, była to też ostatnia płyta Phila Maya, czyli wokalisty i frontmana The Pretty Things, który odszedł w maju 2020 roku. Ta zaskakująco dobra płyta nosi tytuł Bare as Bone, Bright as Blood i z niej teraz dwa nagrania. Come into my kitchen, wzorowane na starym bluesie Roberta Johnsona i najdziwniejszy, a jednocześnie bardzo pięknie zagrany Redemption Day, kompozycja Sheryl Crow. Oto akustyczni The Pretty Things.

jeszcze jedno nagranie nowalijkowe i też całkowicie akustyczne. Ben Harper jest w trakcie przygotowywania nowego albumu zatytułowanego Winter is for Lovers, czyli Zima jest dla kochanków. I to będą wszystko solowe, gitarowe nagrania zrealizowane przez Bena Harpera w jego własnym studiu. To nagranie nosi tytuł Inland Empire, Ben Harper.

Ta nowa Lika cieszy mnie bardzo i już ją grywałem w różnych innych audycjach i pewnie będę powtarzał, żeby może uczynić z niej przebój, a raczej powrót przeboju. We Gotta Get Out of This Place to stary przebój zespołu The Animals, odrodzony w 2020 roku przez Erika Bardona, który został zaproszony do studia przez młody amerykański dziewczęcy duet Hey King. Głos Bardona brzmi nadal donośnie i energetycznie. Dziewczyny i zaproszone grono młodych muzyków też widać, że są zachwyceni tym towarzystwem. To fantastyczny dowód współpracy międzypokoleniowej. Hey King z Erikiem Bardonem, We Gotta Get Out of This Place. In this dirty old part of the city.

Na koniec nagranie, które chyba nie awizuje pełnego albumu, bo jest to nagranie okolicznościowe, związane z tragedią George'a Floyda, z tym amerykańskim nieszczęściem. Autorem tej pieśni są Dave Spector i Billy Branch, weterani chicagowskiego bluesa, którzy zdecydowali się także zabrać głos w materii Black Lives Matter. Dave Spector i Billy Branch na zakończenie tego wydania Nowali Expo Baobabu w nagraniu The Ballad of George Floyd.

Ja się tutaj trochę bardziej bezpośrednio odniosę do tematu, ponieważ majówka często dla wielu osób jest otwarciem sezonu działkowego. Nie wiem jak Państwa przyzwyczajenia, ale w ogródkach działkowych wtedy aż kipi od osób różnych i różnych działań. Stąd kolejny utwór, ten typ mes, będę na działce.

0: A ty, Sosnowski, lubisz działkę?
1: To jest pytanie retoryczne i ty doskonale wiesz, że ja lubię różnego rodzaju działki, ale zwłaszcza takie działki, na których można odpocząć. A czy myślisz, że w Kanadzie ludzie jeżdżą na działki?
0: Nie mam pojęcia, ale są przecież, mają jakieś domki letniskowe, prawda?
1: To jest wielce możliwe. Należałoby zapytać o to naszego kolejnego wykonawcę, który zaśpiewa dla Państwa piosenkę What a Life przed Państwem Son of Dave.

0: A ja tymczasem wracam do tematu polskiej majówki. I co to by była za polska majówka bez grilla? Wyobrażasz to sobie?
1: A czy w grę ewentualnie wchodzi raklet?
0: Wchodzi, ale rzeczywiście wielu z nas majówka kojarzy się z pierwszym odpalonym grillem na zewnątrz i kiedy się tak człowiek przejdzie alejką ogródka działkowego w okolicy majówki, to zewsząd dobiegają charakterystyczne zapachy i myślę, że bardzo będzie tutaj pasowało ujęcie hot doga w dwóch różnych wykonaniach. Na początku Led Zeppelin, a potem Nathaniel Radcliffe and the Night Sweats w towarzystwie Fog Yep Foundation. Obydwa utwory noszą tytuł Hot Dog.

Kiełbasa wywołuje we mnie jakieś swego rodzaju swojskie skojarzenia i nie wiem, czy zespół, który chciałbym Państwu teraz zaprezentować, można nazwać swojskim, ale jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej zarobionych, mówiąc kolokwialnie, zespołów od kilkunastu już lat. Mówię tutaj o zespole The Reverend Peyton's Big Damn Band, który w najlepszych swoich momentach jest w stanie zagrać do 250 występów rocznie. To trio w piosence Ways and Means.

0: Nie wiem jak państwa, ale te piosenki wprawiły mnie w totalne rozmarzenie odnośnie grillowanej kiełbasy.
1: Ale ja zachęcam jednak do kiełbasy wegetariańskiej. Także jeżeli państwo jeszcze nie próbowaliście nigdy takich wyrobów, to można spróbować, a ponadto grillowana warzywka nie ma niestety żadnej fajnej piosenki na ten temat, ale są znakomite, polecam.
0: Wracając do muzyki i mojego rozmarzenia, teraz chciałbym zaproponować taką piosenkę noszącą tytuł Six to Nines w wykonaniu projektu Big Wild oraz wokalisty, który nazywa się Rationally. Muzyka muzyką, ale jeżeli znaleźlibyście państwo chwilę, to polecam piękny, taki rozmarzony właśnie, już trochę jakby taki letni, no a w naszym wypadku jednak odrobinę jeszcze wiosenny teledysk.

A ja niestety będę tym złym policjantem, który ogląda prognozy pogody i tam się zapoznaje z tym, co jest planowane. No i mam dla Państwa smutną wiadomość. I myślę, że zespół ma nam odpowie Państwu śpiewająco w tej sprawie.

0: To był oczywiście wyjątkowo zimny maj.
1: Wyjątkowo zimny maj potrafi naprawdę dać się mocno w kość, niczym porządna średniowieczna tortura. A o torturach zaśpiewa dla Państwa teraz bardzo znany w Stanach Zjednoczonych zespół X Ambassadors w towarzyszeniu Earla St. Clara. Piosenka nosi tytuł Torture.

0: Tak, w ogóle zachęcamy wszystkich słuchaczy naszej audycji do wejścia na grupę facebookową Słuchacze Radia Baobab. Tam zawsze pod bieżącym postem rozmawiamy sobie i komentujemy audycję razem ze słuchaczami. Jest bardzo sympatycznie i zabawnie. Nie wiem, czy to zabrzmiało zachęcająco, ale zapraszamy. Jest to jakaś taka dodatkowy wymiar i można z nami też porozmawiać i zadać jakieś pytanie i jesteśmy do dyspozycji. Także grupa nazywa się Słuchacze Radia Baobab. Trzeba po prostu odnaleźć najświeższy post.
1: Majówka to zazwyczaj i przede wszystkim dobry czas, a o dziewczynie z dobrego czasu zaśpiewa dla Państwa zespół Stone the Crows, czyli taki zespół, nie wiem czy Państwo znają, ale zespół ten tak naprawdę działał tylko 4 lata i ku ogólnemu zdziwieniu jest to zespół ze Szkocji.

I tu bardzo ciekawy zbieg okoliczności, ponieważ ty tutaj proponujesz piosenkę Good Time Girl, a czasem jest tak, że jak jest więcej osób na jednej imprezie grillowanej majówkowej, to jest taki dobry czas, no to pojawiają się różne międzyludzkie, nieoczekiwane sytuacje. I myślę, że tutaj też

0: A teraz być może wyprzedzę troszeczkę naszego mistrza Jana Chojnackiego, bo pojawi się w naszej audycji Nowalika, która, jak mówiła mi Górecka, zupełnie nie pasuje do tej audycji, ale chodziło jej głównie o względy tekstowe. Ja natomiast kierowałem się przede wszystkim klimatem tejże piosenki. Górecka chce coś powiedzieć.
1: Nie do końca, nie do końca. Ja mówiłam, że ona nie pasuje na zakończenie naszej audycji, ponieważ nie chciałam Państwa zostawiać w takim pesymistycznym stanie ducha, bo to jest do nas zupełnie niepodobne. Ale jak najbardziej

0: bardziej jest punkt zahaczenia i ta, zwłaszcza po utworze Jealous Guy, ten utwór da się obronić.
1: Czy chcesz przeprowadzić obronę tego utworu w tejże audycji, czy mogę przejść do piosenki ewentualnie?
0: W pewnym momencie w tym utworze pada sformułowanie hungry for some food i nikt mi nie powie, że nie pasuje to do majówkowej audycji, gdzie rozmawiamy o grillowaniu.
1: Przed Państwem Cedric Burnside i zupełnie świeża piosenka, która pojawiła się w streamingu 23 kwietnia. Piosenka nosi tytuł Step In.

0: Już wiemy, że pogoda pewnie nie będzie najlepsza. Pewnie towarzystwo nie będzie zbyt liczne, no bo mamy taki czas, jaki mamy. Ale wciąż jest do zrealizowania fantastyczna majówka, tylko jednego nie może zabraknąć. Wiesz, Sosnowski, czego?
1: Nie mam żadnego pojęcia.
0: Ognia nie może zabraknąć, bo jak tu bez ognia? Grilla się nie zrobi bez ognia.
1: I nie podpali się pewnych rzeczy.
0: Tak, także mogłoby być smutno. W związku z tym to jest optymistyczny numer dla Państwa. Życzymy Państwu dużo dobrego ognia w majówkę, żeby Państwa rozgrzał i nakarmił. I tym optymistycznym akcentem zapowiadamy ostatni numer Jimiego Hendrixa, zatytułowany Fire, wykonanie z sesji dla BBC.
1: Ta piosenka jest równie ognista, co nowa fryzura Góreckiej. Jeżeli Państwo gdzieś czmychnie nowe zdjęcie tej lubianej w kraju i za granicą persony, proszę się nie zdziwić. Fryzura jest zupełnie nowa, świeża i niezwykle modna. Tym ognistym akcentem żegnamy się z Państwem. Mamy nadzieję, że usłyszymy się za tydzień, o ile...
0: O ile niebo nie spłonie. Bardzo dziękujemy i przepraszamy. Co złego, to nie my.
1: Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali tuż przed majówką
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.
2: The Jimi Hendrix Experience sounding off again now with one of Jimmy's own called Fire.
3: You don't care for me, I don't care about that. Got a new fool, I like to laugh at. I have only one, a burning desire. Let me stand next to your fire.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują o muzyce.
0: Radio Baobab.

Fanfary dla patrona. Przypomnę, że to są fanfary dla patrona, czyli dla pana Andrzeja Kaszyńskiego z Łodzi. Choć Łódź nie ma tutaj chyba znaczenia. Mówiłem coś o lirycznym i romantycznym nastroju. No, jeżeli mógłbym oceniać charakter pana Andrzeja na podstawie zaproponowanego zestawu utworów, no to właśnie jawi mi się jako taka liryczno-romantyczna jednostka. Tak liryczna i tak romantyczna, jak liryczna i romantyczna jest gitara Marka Knopflera, ale przecież poza tym właśnie lirycznym brzmieniem gitary, w muzyce, zwłaszcza w tej muzyce z tekstem Marka Knopflera, kryje się wiele bardzo rozmaitych nastrojów, manifestów i przesłań, i myślę, że taka też jest poza tym lirycznym i romantycznym charakterem dusza pana Andrzeja. Zaczynamy od Marka Knopflera, Six Blade Knife.

Słuchamy wyboru pana Andrzeja, naszego patrona, który poza listą 10 utworów w zasadzie nie dał żadnego od siebie komentarza. Postanowiłem zatem napisać do niego, czy by jednak nie zdecydował się na kilka słów odnoszących się do poszczególnych utworów. No, nie powiem, żeby to była jakaś lawina, jakiś potok komentarzy. Raczej wszystko to jest bardzo skondensowane, ale niemniej bardzo istotne. Bo pan Andrzej po prostu napisał, że lubi te utwory, że każdy z nich zrobił kiedyś na nim wrażenie i że jest dla niego ważne. A absolutnie wybitnym i bardzo ważnym dla niego muzykiem jest właśnie Mark Knopfler, od którego zaczęliśmy. Pan Andrzej pisze, że był na większości jego koncertów w Polsce i słucha nie tylko dokonań z Dire Straits, ale także i jego własnych solowych. Do Marka Knopflera jeszcze wrócimy w drugiej części audycji, a teraz posłuchajmy artystki, która zrobiła wrażenie na panu Andrzeju, a o której w zasadzie chyba niewiele wie, poza tym, że poznanie jej nagrań było dla niego wielkim zaskoczeniem. Ja też szczerze powiem, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem ją, a mówimy o Marie Daines, brytyjskiej wokalistce, też byłem zaskoczony, że słyszę po raz pierwszy coś tak atrakcyjnego, zwłaszcza jeśli chodzi o brzmienie jej głosu. Oto Maria Daines w nagraniu You Don't Love Me. To jest przedsięwzięcie duetowe. Otóż Maria Daines, Brytyjka, współpracuje stale z gitarzystą i aranżerem, który nazywa się Paul Killington i jest pewnie jej stałym partnerem. I być może właśnie to zasklepienie się w tym duetowym tandemie sprawia, że piosenki, które wydawałoby się, no, powinny być znane na całym świecie, stają się przesłaniem czytelnym dla w sumie dosyć skromnego grona odbiorców. Maria Daines, You Don't Love Me.

Patron Andrzej pisze także, że zrobiła na nim wielkie wrażenie muzyka mojej ulubionej orkiestry Baobab. Był na koncercie orkiestry Baobab w Poznaniu, na Malcie, i od tego czasu żywi ogromny szacunek do twórczości tego senegalskiego zespołu, który powstał w 1970 roku i z pewną przerwą w latach 70. i 80. jest czynny do dzisiaj, ponad 55 lat. Posłuchajmy orkiestry Baobab w nagraniu Utrus Oras. Zapytałem sztuczną inteligencję, cóż może oznaczać ten tytuł, i dowiedziałem się, że Utrus Oras pochodzi z języka kriolu, to jest kreolski portugalski, który jest używany w Gwinei Bissau oraz w południowym Senegalu. A znaczenie tego tytułu po prostu w innym czasie lub innym razem. Orchestra Baobab.

Po orkiestrze Baobab czas na Snowego White'a, którego, jak pisze pan Andrzej, odkrył dosyć przypadkiem, kiedy wpisywał w wyszukiwarkę internetową nazwisko Jack White. Jakżeż inna okazała się muzyka Snowego White'a od twórczości Jacka White'a, ale okazało się, że zrobiła ona na panu Andrzeju duże wrażenie. Tak duże, że zaproponował pan Andrzej aż dwa nagrania z Snowego White'a. Jedno z XXI wieku, z dosyć świeżej jak na tę przestrzeń czasową daty, to utwór zatytułowany Something on Me. No a do tego dorzucił jeszcze pan Andrzej ten numer, dzięki któremu Snowy White stał się słynny na całym świecie, także u nas. Bird of Paradise, czyli następne 12 minut z muzyką Snowego White'a.

Mogłoby się wydawać, że ten liryczno-romantyczny nastrój zostanie zakłócony przez następne nagranie, no bo ma być to nagranie The Rolling Stones. No ale tutaj znowu dała o sobie znać ta przeważająca idea programu zgłoszonego przez pana Andrzeja, bo oto Stonesi wystąpią w nagraniu Heaven z albumu Tattoo You, też w sumie dosyć lirycznym.

I wracamy do takiego podstawowego, ulubionego artysty pana Andrzeja Kaszyńskiego, czyli do Marka Knopflera. Ale będzie to duetowe nagranie, bo tutaj usłyszymy Knopflera z Claptonem z albumu, który jest hołdem złożonym przez znakomitości gitarowego świata J.J. Cale'owi. Album The Breeze, an Appreciation of J.J. Cale, a z tego albumu pan Andrzej wybrał właśnie duet Claptona z Markiem Knopflerem. Someday.

Powraca Maria Danes, o której w sumie no, niestety niewiele wiem, bo próbowałem przejrzeć różne strony i zakamarki internetu. I choć Maria Danes ma swoją własną stronę internetową, to wydaje się, że od dobrych kilku lat no, nie awizuje jakiejś ożywionej działalności. Natomiast dowiedziałem się z tej strony, że ma wiernych słuchaczy i słuchaczki, którzy teraz już właśnie latem 2025 roku zachwyceni jej twórczością pytają o to, czy można się spodziewać czegoś nowego. Na razie odpowiedzi brak. Oto Maria Danes w nagraniu That's What the Blues Is All About.

Kolejne nagranie trochę mnie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie nazwiskiem wykonawczyni, bo to amerykańska wokalistka, no, nie mająca nic wspólnego z bluesowymi rejonami, czyli Jewel. I pan Andrzej wybrał singiel, który wprowadził ją do świata znaczących wykonawców amerykańskiej muzyki popularnej. Ten utwór nosi tytuł Who Will Save Your Soul? No, ale trzeba przyznać, że poziom liryczno-romantyczny został tutaj też zachowany.

I tak oto kończy się to wydanie pierwszego odcienia bluesa, które programowo przygotował nasz patron, pan Andrzej Kaszyński. To 10. nagranie to jest taką dedykacją dla nas wszystkich, dla mnie, i dla słuchaczek, i dla słuchaczy, bo tytuł brzmi I'll play the blues for you. Zagram dla ciebie bluesa. Oczywiście to nagranie wszystkim kojarzy się przede wszystkim z dokonaniami Alberta Kinga, ale tak naprawdę to nawet nie jest kompozycja Alberta Kinga, a z czasem stał się ten utwór niejako swojego rodzaju standardem, a pana Andrzeja urzekło wykonanie Daniela Castro. Dziękuję panie Andrzeju, dziękuję państwu. Zanurzmy się zatem w prawdziwego bluesa bluesa. I'll play the blues for you. To był pierwszy odcień bluesa, który zgodnie z życzeniem patrona Andrzeja Kaszyńskiego przygotował Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

tego 36-nagraniowego albumu wybrałem właśnie Stand By Me. A to dlatego, że tę audycję zakończymy też tym utworem, tyle tylko, że w bardzo aktualnym, współczesnym wykonaniu. No a jeśli chodzi o ten album poświęcony pamięci Johna Lennona, to tym razem bardzo, po raz chyba 600, starannie zremasterowane, no a co najważniejsze, to pieczątkę na tym wszystkim postawiła sama Yoko Ono, a także przyczynił się do tego synek Sean Lennon. Nagrań Lennona można słuchać w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy są zremasterowane, czy nie. Ale już skoro te są tak czyściutkie, jak tylko mogą być, przynajmniej w tym etapie rozwoju techniki XXI wieku, no to posłuchajmy jeszcze dwóch nagrań. Isolation i Jealous Guy. John Lennon na 80. swoje urodziny.

Carla Bruni przy 80. urodzinach Johna Lennona to jest niemal nastolatka. Zresztą, tak jak to jest przyjęte wśród dżentelmenów, nie będziemy o wieku artystki mówili, a raczej zajmiemy się jej sztuką wokalną.

Quelque chose. To nagranie pochodzi z wydanego jesienią 2020 roku albumu Carli Bruni, zatytułowanego skromnie Carla Bruni. To album, który prawie w całości wypełniają jej własne kompozycje. Są tylko dwa tak zwane covery. To ma być taki manifest Carli Bruni, że ona nie tylko może szeptać tym swoim niewielkim głosikiem, no ale także może przyczyniać się do wzbogacenia światowego katalogu kompozycji piosenkarskich. Jeżeli ktoś lubi szepczącą Carlę Bruni, to pewnie polubi też i tę płytę. Nie można przecież odmówić tej artystce jednak własnego klimatu, który stwarza tym swoim niezwykłym, erotycznym, leciutko przypruszonym chrypką głosem, czy raczej głosikiem. Jeszcze dwa nagrania z albumu Carla Bruni. Le Petit Guépard i cover właśnie, jeden z tych dwóch. Porque te vas, Carla Bruni.

Przenieśmy się teraz z Francji do Stanów Zjednoczonych, by zmienić także nastrój, klimat i napięcie w produkcji artystycznej. Oto z najnowszego albumu zatytułowanego Skeletons, Brothers Osborne.

Lighten Up to jedno z kilkunastu nagrań, które objawiły się na nowej płycie Brothers Osborne zatytułowanej Skeletons, czyli szykielety. To już czwarty album w dyskografii tego duetu, oczywiście dla potrzeb nagraniowych i scenicznych wzbogacanego o dodatkowych muzyków. To album, myślę, najbardziej urokowiony z dotychczasowych i taki, który może też zadowolić amatorów na przykład Southern Rocka. Z tego tytułu jeszcze dwa nagrania z tego nowego albumu Brothers Osborne, tytułowe Skeletons i Dead Man's Curve.

I kolejna dramatyczna zmiana nastroju i klimatu. Loudon Wainwright III, artysta bardzo zasłużony dla amerykańskiej muzyki, zresztą nie tylko dla muzyki, dla telewizji, dla filmu, no bardzo wszechstronna jednostka. Tym razem objawił się jesienią 2020 roku z albumem zatytułowanym I'd Rather Lead a Band. Jest to płyta wodewilowa, nawiązująca do tej pięknej tradycji zabawowej, wywodzącej się jeszcze z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Jest też tutaj pewna stylizacja właśnie na ten rodzaj muzykowania, zwłaszcza jeśli chodzi o instrumentację. No ale trudno odmówić wszystkim tym piosenkom uroku, a Loudon Wainwright III sprawdza się tutaj jako entertainer niezawodny. Ain't Misbehaving, You Rascal You i Between the Devil and the Deep Blue Sea. To trzy tradycyjne wodewilowe numery, które teraz zaprezentuje Loudon Wainwright III.

mówiłem, którymi wspomógł się Robin Trowell w realizacji tej płyty, są Maxi Priest, no można powiedzieć, że gigant w pewnym sensie klimatów reggae, wywodzący się z Wielkiej Brytanii, i niejaki Livingston Brown, czarnoskóry muzyk, basista, gitarzysta, producent, z którym Robin Trower od lat się przyjaźni. Nie wiem dokładnie, jaką metodą weszli ci trzej panowie w porozumienie muzyczne, ale postanowili nagrać płytę, która poza tym, co Robin Trower robi najlepiej, czyli poza gitarą pięknie brzmiącą, dokłada do tego wokal Maxi Priesta. Na szczęście, no, z mojego punktu słyszenia, na szczęście nie jest to album w gatunku reggae. Chociaż kiedy Maxi Priest daje głos, to niewątpliwie słychać w tym jego zaśpiewie pewne karaibskie zaszłości. Co mi zresztą specjalnie nie przeszkadza. Z płyty United State of Mind jeszcze jedno nagranie zatytułowane Sunrise Revolution. Robin Trower, Maxi Priest i Livingston Brown.

Kolejna nowa lika nosi tytuł Something on Me i to jest też brytyjska produkcja szanowanego u nas bardzo gitarzysty Snowy'ego White'a. Produkcja bardzo typowa dla tego muzyka, czyli dosyć rozbudowane zazwyczaj utwory utrzymane w klimacie łagodności pełnej. Do tego dodaje Snowy White swój delikatny, szepczący, mruczący wokal. No i to jest chyba wszystko, na co czekają fani Snowy'ego White'a. Z albumu Something on Me szybciutko prezentuję 3 nagrania, a będzie to prawie 15 minut muzyki. Something on Me tytułowe, It's Only the Blues i I Wish I Could, Snowy White.

0: Wiem, że wśród słuchaczy okołobluesowej muzyki w naszej ojczyźnie jest sporo fanów Sissy Steve'a. Ja jakoś nie mam do końca przekonania do jego produkcji pełnometrażowych. Z przyjemnością od czasu do czasu posłucham jednego czy dwóch nagrań, ale na dłuższą metę wysłuchanie całego albumu jest dla mnie raczej niewykonalne. Stąd z nowego, wydanego jesienią 2020 roku albumu Sissy Steve'a zaproponuję Państwu tylko dwie pozycje. Tytułowe Love and Peace i Regular Man. Sissy Steve.
1: Hey man. What's the issue here? It's all got tangled up. Don't listen to each other no more. Nobody knows what the trouble is. Nobody sees. Have mercy.

na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu obiecane Stand By Me we współczesnym wykonaniu. To jest twór typowy dla różnych dobroczynnych przedsięwzięć związanych z COVID-em, lockdownem i tym nieszczęściem, które powoduje, że artyści nie mogą zaprezentować się przed żywą publicznością. Słynny brytyjski radiowiec Whispering Bob postanowił zrealizować covidową wersję Stand By Me w sposób absolutnie nietypowy. Otóż zaprosił kilkudziesięciu artystów do wykonania tego utworu, przeznaczając każdemu z nich króciutki pasus. Wśród tych 30 znajdują się niebyle jakie nazwiska. Począwszy od Beth Nielsen Chapman, Dariusa Rukera, poprzez Johna Oatesa, Judy Tsu, Kiki D, Leo Sayera, Marka Knopflera, McCrary Sisters, P.P. Arnold, Paul Rogers także występuje, Peter Frampton, Richard Thompson, Rick Wakeman, Roseanne Cash, no i tak można by było jeszcze wyliczać i wyliczać. Polecam Państwu zwłaszcza wideo z realizacji tego przedsięwzięcia, bo mnóstwo tam atrakcyjnie prezentujących się artystów. Nie wszyscy zresztą dają się rozpoznać. Ale w sumie cała ta pieśń brzmi bardzo ożywczo i bardzo pozytywnie nastraja. Myślę więc, że będzie to też pozytywnie nastrajający nas akcent zamykający to wydanie Nowalijek spod Baobabu. Pozytywnie przemawiał też do Państwa przez radio Jan Chojnacki.

Kolejne nagranie to jak gdyby trochę dzieło samych psów, ponieważ zespół, który dokonał tego nagrania, nazywa się Love Dogs. I to jest żywiołowy zespół rodem z Boston w stanie Massachusetts, który prezentuje żywiołową odmianę Jump Bluesa. Oto jeden z ich sztandarowych utworów noszący tytuł I'm Your Dog, czyli Jestem Twoim Psem. Wykonawcy Love Dogs. Psy miłości.

świetny wykonawca akustycznego bluesa, który tragicznie rozstał się z tym światem za wcześnie, John Campbell, ma w swoim repertuarze utwór zatytułowany Watch Dog Blues, czyli bluesowa opowieść o psie, który pilnuje. Czego pilnuje? Opowie John Campbell.

You'll snap. He'll growl. Lord, I got me a watch dog. Yes, I do.

Redaktor Daktyl jest maści rudej, jak to wpisano do jego paszportu. Nie znalazłem niestety żadnej pieśni, żadnego nagrania tyczącej właśnie tego rodzaju koloru sierści. Ale mam utwór o bardziej atrakcyjnej i powiedziałbym nietypowej strukturze ubarwienia pieska. Yellow Dog Blues, czyli blues żółtego psa. Wykonawczynią jest Big Maybelle.

O czarnych psach było sporo utworów, no chyba ten najsłynniejszy to jest Black Dog Led Zeppelin, ale ja sięgnąłem do repertuaru świetnego gitarzysty Pata Traversa, który ma w swoim repertuarze kompozycję klasycznego bluesmana, czyli Blind Blake'a, zatytułowaną Black Dog Blues. I tak interpretuje ten utwór Pat Travers.

Mam nadzieję, że redaktor Daktyl nie będzie miał nic przeciwko temu. Zresztą widzę, że macha ogonkiem na znak, że nie ma przeciwwskazań, żeby zaprezentować też pieśń o złym psie, czyli Bad Dog. Ten utwór pomieścił na swoim albumie z 2004 roku zatytułowanym Keys of Sweet Blues pan Lurie Bell.

Redaktor Daktyl macha pogodnie i ugodowo ogonkiem, że nie ma za złe utworu o złym psie, co oznacza, że teraz jest kolej na utwór poświęcony pieskom, które machają ogonkami. Ma taki utwór w swoim repertuarze Maria Mulder. Utwór Wagtail Dog, czyli piesek z machającym ogonkiem. Maria Mulder.

dosyć znanym i znaczącym sformułowaniem w świecie koncertujących artystów jest powiedzenie road dogs, czyli psy szlaku. To są artyści, którzy nieustająco występują, dając niesłychaną liczbę koncertów w ciągu miesiąca, roku, czy też całego swojego życia. Takim artystą jest John Mayall, który wręcz nagrał w 2005 roku album zatytułowany Road Dogs. Tytułowe nagranie skomponował jego ówczesny gitarzysta Buddy Whittington. John Mayall and the Blues Breakers, Road Dogs.

Jest też w języku angielskim takie powiedzenie like cats and dogs, czyli jak koty z psami. Tyczy ono tych relacji między stronami, w których strony nie mogą się specjalnie dogadać i porozumieć. Utwór Cats and Dogs wykona dla nas Tony Price.

ta audycja o psie w bluesie sprzyja także debiutowi w naszym cyklu, bowiem Aubrey Blues Dog Dunham nigdy jeszcze w tej audycji nie wystąpił, a jest to bluesowo-funkowy saksofonista, który od czasu do czasu także śpiewa na jednym z jego albumów, który nosił zresztą tytuł Now I Am Singing the Blues, znalazł się utwór I Used to Be a Dog.

Na swoim albumie zatytułowanym Living with the Blues Duke Robillard pomieścił własną kompozycję zatytułowaną Buy Me a Dog. W krótkim opisie do tego utworu Duke oświadczył, że piesek Lucy May to jego czworonożna przyjaciółka, która okazała się bardzo pomocną, wręcz niezastąpioną w tych momentach, kiedy Duke'owi było ciężko na sercu. Buy Me a Dog, Duke Robillard.

Wprawdzie na początku audycji powiedziałam, że nie będzie piosenki Hound Dog, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby nie przypomnieć wspaniałego gitarowego bluesa w wykonaniu Lonnie'ego Mika i Stevie'ego Raya Vaughana zatytułowanego Hound Dog Man. Czyli jednak troszkę inaczej niż ten słynny oryginał Elvisa Presleya. I tym właśnie utworem zatytułowanym Hound Dog Man Lonnie Mack i Stevie Ray Vaughan kończą to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Did we do it?
1: You got it.
0: That's my kind of, that's my kind of stuff there, man.
2: Po najmłodszym cudownym dziecku teraz przychodzi kolej na najstarszą przedstawicielkę tego grona, czyli na Susan Tedeschi. Ona nie może się poszczycić tym, że już jako niemowlę zaczęła grać na gitarze, ale niewątpliwie jej debiut gitarowy przyszedł też w dosyć wczesnym wieku, bo występowała już w zespołach, kiedy miała 17 lat, no a kiedy już dojrzała na tyle, żeby dokonać nagrania, wyprodukowała własną płytę zatytułowaną Better Days w 1995 roku. I oto z tego albumu stary, ale jakże jary bluesowy standard It Hurts Me Too, Susan Tedeschi.

O 9 lat młodszy od swojej małżonki, pan Derek Trucks też debiutował jako bluesowe dzieciątko. Urodzony w 1979 roku, już w wieku 5 lat uważany był za cudowne dziecko gitary, no a po raz pierwszy dostał pieniądze za swój występ, wtedy, kiedy miał 11 lat. No ale nic dziwnego, bo był otoczony przez wspaniałe muzyczne grono jako jeden z członków rodziny związanych z The Allman Brothers Band. Jego pierwsza płyta ukazała się, kiedy miał 18 lat i był to rok 1997. Płyta nosiła prosty tytuł The Derek Trucks Band. Z tego albumu kompozycja własna Derka Trucksa D Minor Blues.

Eric Gales to bardzo już jest dojrzały artysta w drugiej dekadzie XXI stulecia, urodzony w 1974 roku. Wzrastał w bardzo muzycznej rodzinie. Jego bracia Eugene i Manuel też byli gitarzystami. Debiutował w 1985 roku, a więc kiedy miał 11 lat. No a w 1990, czyli w wieku lat 16, już podpisał profesjonalny kontrakt płytowy ze znakomitą firmą Elektra Records. No i tutaj ukazał się jego pierwszy album zatytułowany The Eric Gales Band, nagrany wspólnie z braćmi. Z tego albumu posłuchamy nagrania zatytułowanego Sign of the Storm.

Okazuje się, że Eric Gales, wtedy kiedy już był uznanym i w pełni dorosłym, nie tylko mężczyzną, ale także uznanym gitarzystą, przychodził z pomocą młodszym od siebie, dając im szansę zademonstrowania własnych umiejętności. Tak było na przykład z Christonem Kingfishem Ingramem, urodzonym w 1999 roku. Kingfish po raz pierwszy w profesjonalnym zestawie muzyków uczestniczył w nagraniu utworu Help Yourself, które ukazało się na wydanej w 2017 roku płycie Erica Galesa zatytułowanej Middle of the Road. Oto Eric Gales i Kingfish w tym właśnie nagraniu.

Siostry Lavelle, czyli panie Rebecca i Megan, tworzące zespół Larkin Poe, to też cudowne córki bluesowych gitar. Debiutowały w swoim siostrzanym zespole razem z najstarszą siostrą Jessica w 2005 roku, no ale prawdziwą karierę rozpoczęły już w duecie jako Larkin Poe. Ale z okazji prezentacji cudownych dzieci gitar w tej audycji nie będę przypominał nagrań Larkin Poe, ale skieruję Państwa uwagę na równolatka Rebecca Lavelle, Tylera Bryanta, też utalentowanego gitarzysty. Tyler Bryant i Rebecca Lavelle są od pewnego czasu małżeństwem. Nie tylko formalnie, ale także, myślę, są związani muzycznymi ideami i chciałbym teraz zaprezentować wspólne dzieło fonograficzne Tylera Bryanta, który zazwyczaj występuje i nagrywa z grupą The Shakedown, i jego małżonki Rebecca Lavelle. Z albumu Pressure, rok 2020, Tyler i Rebecca w nagraniu Crazy Days.

Kolejne cudowne dziecko bluesowej gitary to brytyjska znakomitość, czyli Joan Shaw Taylor. Urodzona w 1985 roku, jak zazwyczaj podają na wstępie jej biogramy, została odkryta przez Dave'a Stewarta, kiedy miała ledwie 16 lat. Od tego czasu Joan Shaw Taylor umocniła się, jak sądzę, na pierwszym miejscu w kategorii bluesowa gitara Wielkiej Brytanii. Kobieca bluesowa gitara. Z albumu White Sugar, rok 2009, Joan Shaw Taylor w nagraniu tytułowym.

Złośliwi mówią, że Joe Bonamassa musi być w każdej audycji poświęconej współczesnemu elektrycznemu bluesowi. No i tak się też składa, że w tej audycji Joe Bonamassa wystąpi jako przykład jednego z najznamienitszych w historii bluesowych cudów dziecięcych. Mówi się, że zaczął grać na gitarze, kiedy miał 4 lata, no a jako nastolatek otwierał już koncerty B.B. Kinga w Stanach Zjednoczonych. Prawdziwy debiut fonograficzny miał miejsce nie pod własną firmą Joe Bonamassy, ale pod firmą zespołu Bloodline, czyli takiej supergrupy, w której obok Joe Bonamassy grali synowie słynnych muzyków jazzu i bluesa ubiegłego stulecia, czyli syn Milesa Davisa, Robiego Kriegera z grupy Doors i Barry'ego Oakleya z kolei z zespołu The Allman Brothers Band. I właśnie z albumu Bloodline, bo płyta nosiła tytuł taki jak nazwa zespołu, posłuchamy teraz kompozycji Joe Bonamassy, Trouble Is My Business.

z pierwszej płyty Anny Popowicz, zatytułowanej właśnie Hush, która ukazała się w 2001 roku i wprowadziła Annę Popowicz do kręgu czołowych wykonawczyń elektrycznego, gitarowego bluesa.

I na zakończenie tych wspominek tyczących cudownych bluesowych dzieciątek, Johnny Lang, urodzony w 1981 roku, zaczął grać i

0: sformował swój pierwszy zespół, kiedy miał 12 lat, a swoją pierwszą płytę firmowaną własnym imieniem i nazwiskiem opublikował w 1996 roku, a więc ledwie w wieku lat 17. Album nosił tytuł Lie to Me i z tej płyty posłuchamy nagrania tradycyjnej, wesołej piosenki Sonnego Boya Williamsona Good Morning, Little Schoolgirl. Gra i śpiewa Johnny Lang, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

Live Together. No i ten najmniej osłuchany, no bo też długi bardzo, 12-minutowy Machine Gun za chwileczkę Państwo usłyszą. I did a thing called Machine Gun.

ten niosący delikatny optymizm utwór o tym, że nasze smutki wkrótce przeminą, otwiera nowy album Joe Ely. A Joe Ely to taka niepokorna postać amerykańskiej muzyki, chciałoby się powiedzieć country, ale on daleko wykracza poza ten taki typowy standard muzyki C&W. Opowiadając o pracy nad albumem zatytułowanym Love in the Midst of Mayhem, czyli Miłość pośród chaosu, Ely mówi, że postanowił dostosować klimat tej płyty do otaczającej go naszej smutnej rzeczywistości. I rzeczywiście są to w większości piosenki bardzo refleksyjne, spokojne, opowiadające o wewnętrznych przeżyciach artysty. Zadziwiające, że w tym czasie, kiedy należy jak najbardziej uniezależniać się od kontaktu z innymi ludźmi, Joe Ely zgromadził w studiu kilkunastu muzyków. Czterech gitarzystów, czterech basistów, dwóch czy nawet trzech perkusistów i dwóch klawiszowców, wśród nich słynnego Reese Winansa. Jeszcze jedno nagranie z albumu Love in the Midst of Mayhem. Tytuł tym razem absolutnie nieoptymistyczny. Cry. Joe Ely.

Classical Guess, wykonawca Mason Williams. Potrójna nagroda Grammy w 1968 roku, no i także pierwsze miejsca na listach przebojów. Pierwsze na liście Cashbox, druga na liście Billboardu, także w Europie duże sukcesy na listach europejskich. No i także to nagranie docierało do uszu polskich słuchaczy w tym czasie. Ja pamiętam, że wywarło to na mnie ogromne wrażenie, bo było to tak inne i tak odmienne od tego wszystkiego, co sączyło się z Radia Luxemburg, że było wręcz niewiarygodne. No i nic dziwnego, bo Mason Williams to gitarzysta klasyczny, który jednakże potrafił wtopić się z tą swoją maestrią gitarową w nurt popularnej muzyki amerykańskiej tego czasu. Mason Williams pozostał dla mnie w zasadzie artystą tego jednego sukcesu wielkiego, ale przecież nagrał płyt bez liku. I oto teraz niespodziewanie, i to jest ta niespodzianka, o której jeszcze nie mówiliśmy, wpadła mi w ręce, a bardziej w uszy, płytka zatytułowana Share Pickers. I to jest remasterowany album wydany w 1971 roku, na którym znalazło się kilka nagrań, o których istnieniu nigdy wcześniej nie wiedziałem. Przede wszystkim nie wiedziałem, że Mason Williams także śpiewał. Nie był to wokalista jakichś najwyższych lotów, ale niewątpliwie jego nagrania wokalne z towarzyszeniem gitary i zespołu brzmią zupełnie przyzwoicie. No więc pozwolę sobie teraz przywołać dwa nagrania Masona Williamsa z albumu Share Pickers z roku 1971. Pierwsze, no tak jakby chciał po prostu powiedzieć, że o sobie przypomina Here I Am, i to jest ten utwór, w którym Mason nie tylko gra na gitarze, ale i śpiewa, a do tego dołączymy jeszcze instrumentalne nagranie zatytułowane Train Ride in G. Mason Williams.

to była audycja Nowaliki spod Baobabu, która zazwyczaj na antenie radia Baobab pojawia się w okolicach 11 z niewielkim hakiem w niedzielę. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Nowaliki spod Baobabu. Radio Baobab. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

audycja w Radiu Nowy Świat, w której to przedstawiałem wspaniałe nagrania dwóch wielkich nieobecnych naszej muzycznej sceny, czyli Wojtka Karolaka i Jarka Śmietany. I tym tropem też chciałbym dzisiejszą audycję poprowadzić. Będzie ona w 98% wypełniona czystą muzyką obu tych artystów. A to dlatego, że chcę zaprezentować obszerne fragmenty dwóch koncertów, w których obaj ci artyści zaistnieli jako bardzo istotne elementy ścieżki dźwiękowej. Zacznę od Wojtka Karolaka, który sam kiedyś powiedział, że gdyby miał wybierać między ambitnym akustycznym jazzem a bluesem czy rockiem, to zostałby blues rockowcem. I właśnie w takim wcieleniu Wojtka Karolaka zaprezentuję w tej audycji. A będzie to fragment koncertu pod znaczącym bardzo tytułem. Tytuł Bielszy odcień bluesa. Koncert odbył się w 1997 roku i wystąpili na nim wszyscy laureaci Nagrody Majki, czyli Nagrody imienia Majki Jurkowskiej. Fragmenty tego koncertu prezentowałem już parokrotnie w różnych innych audycjach, ale wybrałem teraz te nagrania z tego właśnie koncertu, które, jak sądzę, nigdy jeszcze wcześniej w Bielszym odcieniu bluesa nie były prezentowane. Więc będzie to też swojego rodzaju biały kruk. Ale przede wszystkim chciałbym, żeby zwrócili Państwo uwagę na instrument Hammond B3, bo za nim właśnie siedział i z niego wydobywał swoje niezwykle krągłe dźwięki Wojtek Karolak, który towarzyszył wszystkim wykonawcom tego dnia w trakcie tego koncertu. A usłyszymy kolejno, no przecież same największe tuzy polskiego bluesa. A więc kolejno będą to Tadeusz Nalepa, który wykona Ten o Tobie film, następnie Irek Dudek z utworem So It's True, potem Sławek Wierzcholski i jego hymn Chory na bluesa. No a do tego wszystkiego rodzynek na torcie, czyli jedyny obcokrajowiec, który może się poszczycić zdobyciem polskiego Fryderyka, Carlos Johnson. Otóż Carlos Johnson wystąpi w zasadzie w dwóch nagraniach, bo pierwsze to jego własna kompozycja Bluesman, a na zakończenie tego fragmentu koncertu wspólnie wszyscy ci wymienieni przeze mnie artyści wykonają Sweet Home Chicago. Oczywiście we wszystkich tych nagraniach usłyszą Państwo Hammonda Wojtka Karolaka. Bielszy odcień bluesa 1997.

Wystarczy czyjś daleki śmiech. Wystarczy liścia nikły tłumu. I już we mnie kręci się.

trzeciego. Jeden, jedyny raz razem na scenie. Sławek Wierzcholski. Tadeusz Nalepa. Irek Dudek. Carlos Jansson. Leszek Cichoński. Paweł Ostafił. Wojciech Karolak. Zbigniew Lewandowski. Młodek Krakus. Jerzy Kaczmarek. I kłania się Jan Chojnacki. To były niezapomniane chwile z bluesem. Koncert poświęcony Marii Jurkowskiej.

To był pierwszy odcień bluesa, rok 1997. 20 lat później Jarek Śmietana święcił 40 lat swojego uczestnictwa w życiu muzycznym polskim, również w trakcie koncertu, w którym zaprezentował się w nietypowym nieco dla siebie repertuarze związanym z bluesem, czy też, jak to się mówiło w dawnych czasach, z rytmem bluesem. Jarek Śmietana wystąpił wówczas z basistą Krzysztofem Ścierańskim, z perkusistą Adamem Czerwińskim. Od czasu do czasu też towarzyszył mu wokalnie Bill Neal. I całość tej części koncertu poświęcił Jarek wówczas swojej fascynacji nagraniami z połowy lat 60., nagraniami jego wielkich wzorców blues rockowych. Jakich? A to pozostawiam już do Państwa dociekliwości. Kolejno usłyszymy, i to niech będzie wskazówka dla tych, którzy chcą się zorientować, o co chodzi, The House of the Rising Sun, następnie Need Your Love So Bad, potem I'm Crying, zaraz zatem Don't Bring Me Down, następnie Little Wing i na zakończenie Let the Good Times Roll. Rok 2017, koncert z okazji 40-lecia działalności artystycznej Jarka Śmietany.

Panie i panowie, ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, do której go zaprosiła Zofia Sylwin, najwspanialszego gitarzystę naszej ojczyzny, Jarka Śmietanę. Żegna państwa młodzieżowa publiczność, żegnają realizatorzy dźwięku Jarosław Regulski, Jacek Gładkowski, żegna Jan Chojnacki, który obiecuje, że to, co się będzie działo po zejściu z anteny, usłyszą państwo w pierwszym odcieniu bluesa. Jarek Śmietana.

0: Bienvenue.
1: Check it out. Thank you.
0: Chcecie Państwo jeszcze może jakiś... No to zróbmy eksperyment wokalno-muzyczny z udziałem słuchaczy. Chciałbym Państwa zaprosić do zaśpiewania refrenu tego znanego standardu z 60-tych lat. Piosenka jest o miłości nieszczęśliwej perkusisty do pewnej damy, która wybrała gitarzystę. No tak to czasem w życiu bywa. Perkusista jest załamany. Płacze. Będziemy płakać razem z nim. Słowa są angielskie, melodia jest też angielska. My mamy taki sentyment do muzyki z lat 60. Akurat tak się dziwnie składa, że cokolwiek chciałbym posłuchać w domu, mam bardzo taką dużą kolekcję płyt, to zawsze sięgam do muzyki z lat 60., czy to polskiej, czy zagranicznej. Czy to jazz, czy to blues, czy to cokolwiek. Jakieś magiczne lata były 60. zeszłego stulecia oczywiście. Myślę, że mężczyźni to mogą pamiętać te lata. Dziewczyny na pewno nie, bo już jeszcze nie było na świecie. Ale męska część słuchaczy dzisiejszego audytorium na pewno może pamiętać, może nawet pamiętacie ten utwór. Najpierw was nauczę słów angielskich. Słowa są stosunkowo proste. Proszę za mną powtarzać. Spróbujcie. I teraz forte.

Adam Czerwiński, Bem. Krzysztof Szczerański, Bas. Nasz specjalny gość z Australii, Bill Neal. Ja się nazywam Jarek Śmietana, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Właśnie się zastanawiałem, bo przez ponad 35 lat grałem bebop i nigdy nie miałem takiej owacji. To chyba trzeba zacząć grać rock'n'rolla. Proszę Państwa, w takim razie, skoro już jesteśmy przy pieśniach o miłości i przy śpiewaniu wspólnym, mamy jeszcze jeden song z tych samych lat i też wciągniemy was, to będzie trudniejsze trochę. Proszę Państwa, więc najpierw was musimy znowu nauczyć słów. Słowa są troszkę bardziej skomplikowane niż spełnimy cel. Po angielsku to brzmi tak. O. Oh no. Don't bring me down.

0: Oświecony.
1: Adam Czerwiński, Krzysztof Szerański, Aleksiej Rany. Dziękujemy bardzo Państwu. Przyjdźcie jeszcze kiedyś na nasz koncert.

Skoro jesteśmy przy Hendrixie, to już do dzisiejszego końca wieczoru chyba zostaniemy przy Hendrixie. I mamy taki utwór z jego ostatniej płyty, takiej firmowanej przez grupę Experience. To moja ulubiona płyta Jimi Hendrixa, Electric Ladyland. Na tej płycie jest wspaniały rock'n'rollowy standard pod tytułem Come on, let the good time roll. Tylko że w ciekawej aranżacji Hendrixa z taką dodaną frazą. No, typowy Jimi Hendrix. Tutaj jest przesłanie Come on, let the good time roll. Czyli niech się dobrze dzieje po prostu. Dziękujemy Państwu, żeście przyszli i jest nam szalenie miło i mam nadzieję, że nas może kiedyś jeszcze tutaj zaproszą.

Nowaliki spod baobabu. W Nowalikach spod baobabu doczekaliśmy się wreszcie takiego momentu, w którym zabrzmią utwory związane z Bożym Narodzeniem, no bo też rejestruję tę audycję w takim właśnie przedświątecznym klimacie, kiedy to nawet w niedzielę trzeba iść do galerii handlowej, żeby sprostać wymaganiom świątecznej zarazy zakupowej. Będzie więc dzisiaj troszkę tak zwanych christmasowych nagrań, ale proszę się nie obawiać, to nie będzie najistotniejsza część tej audycji. Będą atrakcje wielkie, ale pod koniec tego wydania Nowalijek spod baobabu.

ten jakże sympatyczny bluesik oparty na linii melodycznej Merry Christmas Baby firmuje John Legend, a nagranie pochodzi z płyty A Legendary Christmas, która ukazała się w tym roku w nieco wzbogaconym kształcie. I po raz kolejny John Legend udowadnia tutaj, że zawdzięcza wiele swoim bluesowym korzeniom, chociaż obraca się przecież w kręgu bardzo różnych estetyk i robi to, trzeba przyznać, bardzo sprawnie. Co zresztą za chwileczkę udowodnimy. Kolejne nagranie z tego albumu to duet Johnny'ego Legenda z Kelly Clarkson, Baby It's Cold Outside, no i jeszcze będzie Christmas in New Orleans. Tu John Legend nawiązuje do tradycji nowoorleańskiej, dając dowód temu, o czym wcześniej mówiłem, że potrafi odnaleźć się w każdym klimacie i w każdej stylistyce.

Myślę, że część naszych słuchaczek i słuchaczy będzie zaskoczona, że ten wykonawca dostępuje zaszczytu, by wystąpić w Radiu Baobab, no bo zapewne Państwo wiedzą, że raczej artystów z kręgu muzyki pop nie wspieramy specjalnie w Baobabie, ale przed świętami można zrobić wyjątek. Tym bardziej, że są to smaczne piosenki w wykonaniu Robiego Williamsa. Ten christmasowy album Robiego Williamsa tak naprawdę ukazał się już w 2019 roku, no ale teraz został wzbogacony o 4 nowe nagrania i jest prezentowany w wersji luksusowej, deluxe. Nosi tytuł ta płyta The Christmas Present. Wybrałem z tego albumu dwa duety Robiego Williamsa. Santa Baby, znany na przykład z wykonania Earthy Kid z przeszłości. Tutaj Robbie Williams śpiewa z niemiecką wokalistką Helen Fischer. A drugie nagranie nosi tytuł It Takes Two i to jest duet Robiego Williamsa z Rodem Stewartem.

W grudniu nie ma najlepszej gleby dla płytowych nowalijek, no bo też wydawcy wszystko to, co chcieli zaprezentować atrakcyjnego światu, raczej awizują wcześniej, tak żeby fani mieli możliwość przeliczyć kasę i zdecydować, na co ostatecznie wydać pieniądze na świąteczne prezenty. No ale zdarzają się też i albo to przez zaniedbanie, albo po prostu specjalnie jako zasygnalizowanie odmiennego stosunku do świątecznego szaleństwa, zdarzają się inne rozwiązania. Takim rozwiązaniem jest zaproponowanie na początku grudnia 2020 roku albumu Tea for the Tillerman. To oczywiście płyta znana z zamierzchłej przeszłości, bo to jest jeden z najlepszych albumów Cata Stevensa, nazywającego się od pewnego czasu Yusufem. Dla bezpieczeństwa w tym przypadku, czyli w wydaniu deluxe płyty Tea for the Tillerman, Cat Stevens występuje także jako Yusuf. To jest wydawnictwo bardzo bogate, bo płyta oryginalna występuje tu w kilku wcieleniach. Jest oczywiście to nagranie najbardziej oryginalne, jest też zremasterowane i wreszcie jest zremiksowane. Ja mam zazwyczaj dosyć krytyczny stosunek do owych remiksów i remasterów, ale muszę przyznać, że brzmienie nagrań z albumu Tea for the Tillerman po remiksie w 2020 roku nabiera rzeczywiście bardzo bogatego charakteru, głównie w tej warstwie produkcyjnej. Oto dwa przykłady tego remiksowego bogactwa. Wild World i Where Do the Children Play? Yusuf, Cat Stevens.

Kolejne nowalijki będą sygnowane datą 2021. Tak też jest w przypadku albumu zatytułowanego The Battle at Gordon's Gate. To nowy album Greta Van Fleet. Bracia Kiszkowie zaprezentują ten album już w lutym, a na razie udostępnili nam dwa nagrania z tej płyty, które noszą tytuły Age of Machine i My Way Soon. Oto Greta Van Fleet 2021.

Kilka nowalijek z naszej ojczystej muzycznej gleby. Tropical Soldiers in Paradise. Sekstet z okolic trójmiejskich, który w swoim manifeście programowym informuje, że jego członkowie inspirują się bardzo różnymi kierunkami muzycznymi. Zapytani o swoje inspiracje wymieniają na przykład Fela Kuti, hip-hop z lat 90., afrykańskich gitarzystów, czy wreszcie sambę z Rio de Janeiro. Ten eklektyzm daje im się jednak połączyć w bardzo strawną dla mojej duszy i mojego odbiorniczka całość, a to dlatego, że potrafili znaleźć właściwe proporcje między instrumentami akustycznymi, tymi prawdziwymi, a wynalazkami współczesnej elektroniki, co nie zawsze udaje się współczesnym wykonawcom. Żeby Państwu pozwolić lepiej zrozumieć, o czym mówię, podam po prostu skład zespołu. Marcin Sojka gra na ksylofonie, ale także korzysta z różnych sampli. Maciek Łebkowski gra na gitarze elektrycznej, Bartek Krajewski na perkusjonaliach i kongach, Kuba Łupiński trąbka, Grzegorz Pałka puzon i Emilia Gołos syntezatory i piano. No i właśnie dzięki temu bogactwu udaje się tropikalnym żołnierzom sformować bardzo przyjemną muzyczną falę uderzeniową. Wydany w tym roku album nosi skromny tytuł 2. Pewnie sugeruje to według mojej błyskotliwej dociekliwości, że to jest druga płyta w ich dorobku i zawiera 10 nagrań podstawowych, a we wzbogaconej wersji jeszcze dochodzą do tego 3 bonusy nagrane live. Nie zdziwi Państwa zapewne, że z tego bogactwa wybrałem utwór zatytułowany Delta. Tropical Soldiers in Paradise w nowalijkach spod Baobabu.

Kolejna nowalijka z naszej rodzimej produkcji fonograficznej to album Waglewski Fish Emade, zatytułowany Duchy ludzi i zwierząt. Dzieło wspólne rodziny Waglewskich, wzbogacone przez udział zaprzyjaźnionych i od wielu zresztą lat współpracujących z nimi muzyków. Materiał muzyczny i tekstowy to dzieło w różnych proporcjach Bartosza Waglewskiego i Wojciecha Waglewskiego. Przy czym zasada generalnie jest taka, że tam, gdzie słowa napisał Wojciech, to on też udziela głosu i vice versa, że tak powiem, czyli Bartosz śpiewa swoją poezję, choć jest pewien wyłom w tej zasadzie, bo w utworze Król, do którego słowa napisał Bartosz Waglewski, śpiewa Wojciech Waglewski. I ten właśnie utwór chcę Państwu zaproponować.

Niezwykłą aktywność twórczą prezentuje w tym roku Wojciech Wagleski, który firmuje już swoim nazwiskiem trzecią chyba płytę w 2020 roku. Mam teraz w rękach album zatytułowany Anawa 2020. To jest bardzo autorskie odczytanie twórczości Jana Kantego Pawluśkiewicza i Marka Grechuty. I do tej lektury zaprosił Wojciech Wagleski kilkoro swoich znakomitych przyjaciół, Katarzynę Nosowską, Krzysztofa Zaleskiego z Piętego i Kasię Piszek, Kasai. To bardzo ważny element na tej płycie, bo Kasai spina jak gdyby cały album swoją aurą muzyczną. Ona jest kompozytorką intro do tej płyty, intro zatytułowanego Stoją gorzkie pagórki, i ona też zamyka swoim delikatnym, oszczędnym, bardzo smacznym fortepianem ostatnie nagranie na tej płycie, czyli słynny Korowód. No i właśnie posłuchamy w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu Korowodu Jana Kantego Pawluśkiewicza ze słowami Leszka Aleksandra Moczulskiego w odczytaniu z 2020 roku przez Wojciecha Wagleskiego.

Na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu kolejne nagranie, które znajdzie się na albumie płytowym wydanym dopiero w 2021 roku i to w kwietniu 2021 roku. Zawierać ono będzie nagranie wydarzenia, które miało miejsce 25 lutego 2020 roku w londyńskim Palladium. Producentem tego wydarzenia był Mick Fleetwood, a całość poświęcona była twórczości jego przyjaciela i współzałożyciela zespołu Fleetwood Mac, Petera Greena. Fleetwoodowi udało się zaprosić do udziału w tym koncercie zupełnie niesłychane grono artystów, którzy przyznają się do tego, że muzyka Petera Greena była dla nich inspiracją. Oto nazwiska artystów, którzy wzięli udział w tym koncercie i których usłyszymy w nagraniach. Billy Gibbons, David Gilmour, Pete Townsend, John Mayall, Christine McVie, Zach Starkey, Steven Tyler, Bill Wyman, Noel Gallagher, Neil Finn, Kirk Hammett i Jeremy Spencer. Artystom tym towarzyszyła w trakcie koncertu formacja prowadzona przez Micka Fleetwooda, w której udział wzięli Andy Fairweather Lowe, Dave Bronze, Rick Vito, Johnny Lang i Ricky Peterson. A współproducentem dodatkowo jeszcze tego koncertu był słynny Glyn Johns. Płyty CD i DVD ukażą się dopiero w kwietniu 2021 roku, ale żeby Państwu dać dźwiękowy obraz tego, jak to będzie wszystko się prezentować, teraz Green Manalishi. Śpiewa Billy Gibbons, a na gitarze gra Kirk Hammett. I to na tym samym Gibsonie, na którym w przeszłości grywał Peter Green. Oto Green Manalishi w wykonaniu Micka Fleetwooda i jego przyjaciół. To były Nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Nie ma więc tutaj żadnej demagogii ani propagandy. My po prostu mówimy, jak jest zimno.
1: Tak, jesteśmy jak Mariusz Max Kolonko, proszę Państwa. A tymczasem wracamy do tematu naszej audycji i ona nie mogłaby się odbyć bez utworu zespołu The Rolling Stones, Winter, którego posłuchamy w zremasterowanej wersji z naszego ulubionego roku 2020.

0: Ja jak zwykle podszedłem do tematu troszeczkę inaczej niż Górecka. Otóż Górecka niezwykle przywiązuje się do tekstów piosenek, a szczególnie do tytułów tychże. Ja tymczasem posługuję...
1: Zupełnie jest to nieprawda. Ja się przywiązuję do treści utworów, a nie tytułów tylko.
0: Podchodzę do piosenek bardzo mocno emocjonalnie i jakiś czas temu podczas tworzenia playlist moich własnych, prywatnych, odsłuchowych. Jedną z playlist, jaką sobie wtedy określiłem, była playlista zatytułowana Cold Blues. No i jakże zupełnie niespodziewanie okazało się, że te piosenki znajdujące się w ramach playlisty Cold doskonale pasują do dzisiejszej audycji. Jedną z piosenek była piosenka White Wine australijskiego zespołu, który nazywa się The Vernons. Piosenka White Wine pochodzi z 2013 roku.

0: Ale to jest nieprawda, że ta piosenka tylko tak emocjonalnie pasuje do tej audycji, bo jeżeli chodzi o treść i tytuł też, bo przecież wszyscy wiedzą, że białe wino najlepiej smakuje na zimno, prawda?
1: Mi by się raczej skojarzyło z White Christmas, ale white wine to white, prawie jak cold.
0: Bardzo próbuję wyciągnąć do ciebie rękę tutaj i po prostu uratować nas od konfliktu, ale trudno idzie. Natomiast kolejna próba teraz będzie bez komentarza utwór Marii Peszek Marznę bez ciebie z płyty Maria Awaria.

A teraz przenosimy się do Kentucky w Stanach Zjednoczonych, a tam zespół Cage the Elephant, który stworzył utwór Cold, Cold, Cold.

Z Kentucky tymczasem przeniesiemy się do Oklahomy, z której to pochodzi J.D. McPherson, którego piosenka również znalazła się na playliście Cold Blues, tej, o której wspominałem już wcześniej. Piosenka zatytułowana jest Lucky Penny.

No, jak jest zimno, tak na zewnątrz jest zimno, no to prędzej czy później lądujemy w domu. I bez żalu w związku z tym zaproponuję Państwu teraz utwór naszego ukochanego Michaela Kiwanuki, Home Again.

Skoro zrobiło się już tak cieplej, dużo cieplej niż to na samym początku audycji i już prawie się nie kłócimy, zaproponuję piosenkę amerykańskiego wokalisty, gitarzysty i producenta, bynajmniej nie o anglojęzycznym imieniu i nazwisku, ponieważ ten wykonawca nazywa się Haniel Khatib, a utwór, który chciałbym dzisiaj Państwu zaproponować, pochodzi z jego trzeciej płyty i nosi tytuł Two Brothers.

0: Przepraszam, ale co właściwie ten utwór ma do zimna?
1: No właśnie, jest bardzo ciepły. Pozostaje w totalnej opozycji. Jeżeli tak można mówić o piosenkach.
0: To w takim razie jest ci to wybaczone, bo jak wiemy, opozycja jest bardzo potrzebna w życiu. A ja wrócę jednak do naszego tematu, bo jak jest zimno, no to też pojawia się taki jeden problem. Zimna kawa, proszę państwa. I w związku z tym chciałabym, żebyśmy posłuchali utworu Coffee Cold autorstwa Galta McDermotta, czyli kanadyjskiego kompozytora, który stworzył m.in. utwory do musicalu Hair. Zimna kawa.

0: A Prince posunął się dalej i na swojej płycie Piano and the Microphone z 1983 roku wykonał utwór Cold Coffee and Cocaine. Sam raz na dzisiaj.
1: Cold coffee and cocaine. Say that. Yes. Kidding now.

0: coffee and cocaine. Jak państwo widzą, niemieckie i skandynawskie geny góreckie dały o sobie znać w dzisiejszej audycji bardzo mocno. Chcąc, nie chcąc, muszę zaproponować państwu ostatni kawałek w dzisiejszej audycji i powiem szczerze, że od 2 tygodni chodzi on za mną jak bimber za chłopem, dlatego też ostatnią piosenką w dzisiejszej audycji będzie jeden z największych przebojów Nicka Cave'a, ale tutaj w zupełnie świeżym i nowym wykonaniu. Piosenka w tej wersji znalazła się na zarejestrowanym na żywo ostatnim albumie Nicka Cave'a.
1: Nie sądzisz, że Nick Cave właśnie dobrze pasuje na taką porę roku jak teraz?
0: Z tych wszystkich niezwykle zimnych utworów Nicka ja odbieram ten utwór jako wyjątkowo krzepiący i ocieplający.
1: No bo właśnie o to chodzi chyba też w muzyce takiej na zimno, żeby ona nas nie mroziła dodatkowo, tylko właśnie, żeby dawała nam taki ciepły oddech, prawda?
0: Serdecznie dziękujemy państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Wyjątkowo zimną muzykę prezentowali dla państwa wyjątkowo ciepli i gorący
1: Górecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

A, radzieccy towarzysze mówili grandiozny je, czyli bardzo uroczyste nowalijki. No więc może one są nowalije. Zaczynamy właśnie od takiej dramatycznej.

Pamiętają Państwo te dramatyczne pieśni związane z Jamesem Bondem i filmami Goldfinger, czy Moonraker, czy Diamonds Are Forever? Oczywiście tak. To jest Shirley Bassey, dama Orderu Królewskiego, czyli szlachcianka obecnie. Ukończyła niedawno 83 lata. I z okazji w zasadzie 70-lecia swojego uczestnictwa w brytyjskim showbiznesie Walijka zdecydowała się na nagranie swojej 70. zdaje się płyty już. W ciągu kariery wydała tych płyt właśnie około 70. Statystycy mówią, że sprzedało ich się ponad 140 milionów egzemplarzy na całym świecie. No, niezły wynik. I w 2020 roku Shirley Bassey prezentuje światu swój nowy album, trochę zdaje się taki mający charakter pożegnalnego. I owe it all to you. Wszystko tobie zawdzięczam. To tytuł tego albumu. Prezentuję tę płytę właśnie ze względu na opisane wcześniej okoliczności, na te wszystkie wspaniałości i statystyczne, niesłychane liczby, no bo to niewątpliwie jest bardzo zasłużona dla muzyki XX wieku artystka. No więc niech zaznaczy się też i w wieku XXI. Słuchaliśmy rozpoczynającej płytę uwertury, która łączyła się następnie z utworem Who Wants to Live Forever, czyli Kto chce żyć wiecznie. A do tego jeszcze teraz dołączę przecudną, jak zawsze, kompozycję Charlie'ego Chaplina, Smile. Dame Shirley Bassey.

Tak jak to jest teraz w okresie covidowym, sporo pokazuje się płyt, które no, znamy już z przeszłości, bo ukazywały się dobrych kilka, czasami nawet kilkadziesiąt lat temu. I tak też się rzecz ma z albumem Summer Teeth grupy Wilco. Oryginalnie płyta ta została wydana w 1999 roku i w zasadzie nie należała do najbardziej popularnych czy znaczących w dyskografii Wilco albumów, ale ja uważam, że jest to płyta interesująca, taka odmienna od pozostałych w dyskografii Wilco i dlatego z zainteresowaniem przystąpiłem do słuchania tego albumu. Nie zmieniam mojego zdania, że jest to płyta interesująca. No a do tego jeszcze dorzucono do wydawnictwa z 2020 roku kilka nagrań wcześniej niepublikowanych, głównie zresztą koncertowych. I te koncertowe chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć. Ale zaczniemy od She's a Jar, czyli z nagrania studyjnego, z tego oryginalnego wydania Summer Teeth. No a potem właśnie będą dwa nagrania koncertowe. Hoodoo Voodoo i Christ for President. Oto Wilco z luksusowej edycji albumu Summer Teeth.

A teraz troszkę jazzu. Yellow Jackets, bardzo zasłużona orkiestra, istniejąca od 1977 roku, kiedy to Robin Ford wspólnie z Russellem Ferrante założyli właśnie tę formację. Forda już dawno tam nie ma i nie ma też w brzmieniu Yellow Jackets gitary, bo pozostał Ferrante, czyli keyboardzista. Jest także wieloletni współpracownik Yellow Jackets, Bob Mincer, który dmucha w saksofony i w klarnet basowy, do tego William Kennedy perkusja i Dane Alderson bas. Yellow Jackets nagrali nową płytę z towarzyszeniem słynnego niemieckiego big bandu Westdeutscher Rundfunk Big Band. I z tej właśnie płytki, która nosi tytuł Jackets XL, dwa nagrania. Downtown i Imperial Strat. Yellow Jackets z Big Bandem WDR.

Tę pieśń, która za chwileczkę zabrzmi, oczywiście znamy, bo jest to pieśń historyczna, choć tym razem będzie to wykonanie odmienne od oryginału.

Song for Jeffrey, znany doskonale z repertuaru Jeffro Tull. To wykonanie znalazło się na wydanej w 2020 roku płycie zatytułowanej 50 Years of Jeffro Tull, którą firmuje Martin Barr, czyli oryginalny gitarzysta, który z Jeffro Tull no, nie jest już związany, bo przecież Anderson rozwiązał ten zespół już chyba 8 czy 10 lat temu, a Martin Barr nadal działa samodzielnie. No i teraz zdecydował się w 50-lecie istnienia Jeffro Tull zrealizować album, w którym nawiązuje do słynnych i mniej słynnych utworów z repertuaru swojego macierzystego zespołu. Stara się przy tym nie powtarzać nuta w nutę tego, co zagrał na oryginałach, tylko prezentuje ten repertuar po swojemu. No zresztą udział wokalisty, który ani trochę Andersona nie przypomina, musiał też na to wpłynąć. Z albumu 50 Years of Jeffro Tull Martina Barr dwa nagrania: New Day Yesterday i Life is a Long Story.

Na koniec prezentacji nowych nagrań z listopada 2020 roku coś, co zadziwia mnie ogromnie, bo to jest nowa płyta Juniora Wellsa, którego nie ma już wśród żywych od ponad ćwierćwiecza. A tymczasem okazuje się, że metodami różnych zabiegów producenckich można było Juniora Wellsa połączyć z współczesnymi wykonawcami bluesa, takimi jak chociażby Tyler Bryant, Albert Castillo, Mike Zito czy Eric Gales. W ten sposób powstał album zatytułowany Blues Brothers, czyli Junior Wells w otoczeniu w zasadzie współczesnych gitarzystów bluesowych. Będę pewnie do tej płyty wracał, bo to jest ciekawostka niesłychana, czy w Bielszym Odcieniu Bluesa, czy w jakichś innych audycjach. A teraz w nowalijkach dwa nagrania z albumu Blues Brothers Juniora Wellsa. Jedno z najsłynniejszych z jego repertuaru, czyli Hoodoo Man Blues z uczestnictwem Joe Louisa Walkera i na koniec dzisiejszych nowalijek Blues Hit Big Town. Tu na gitarze zagra Colin James. Oto Junior Wells z 2020 roku.

Niewykluczone, że będzie to ulubiona nowalijka wiosny 2020 roku. Płytka, której fragmenty już prezentowałem w nowalijkach poprzednio, powraca. No bo wreszcie ukazała się 15 maja. Przypomnę tylko, że firmuje ją Dion, tak, ten słynny Dion DiMucci, który w latach 50. i 60. wzbudzał zachwyt młodzieży rock'n'rollowej. No a teraz po tych 60 czy nawet prawie 70 latach powraca, nie po raz pierwszy zresztą, w bluesowym wydaniu. Jak wspomina Dion, blues był zawsze istotnym elementem. Przecież jego hit z początku lat 60. był tak naprawdę 12-taktowym bluesem, słynny The Wanderer. No, tym razem Dion skoncentrował się na własnej twórczości. Wszystkie piosenki na tej płycie są jego autorstwa i z jego muzyką, z drobnymi wyjątkami, że ktoś mu tam gdzieś coś dopisał. No, a wśród tych gości są Jeff Beck, Rory Block, Joe Bonamassa, którego już słuchaliśmy, Samantha Fish, Sonny Landreth, Patti Scialfa i Bruce Springsteen, których słuchaliśmy też już w którejś z poprzednich wydań nowalijek, Stevie Van Zandt, Jerry i Jimmy Vivino i Joe Louis Walker, który zresztą za chwileczkę ponownie się objawi, ale tym razem w towarzystwie dodatkowo jeszcze Vana Morrisona. I tak oto panowie, Dion jako gospodarz i Van Morrison oraz Joe Louis Walker wykonają utwór I Got Nothing.

0: Speaking from your heart, so proud.
1: Van Morrison, Joe Louis Walker i gospodarz tego nagrania Dion w utworze I Got Nothing. To fragment płytki Blues with Friends. Myślę, że będziemy lubić tę płytkę. My wszyscy, którzy lubimy prawdziwą, żywą, kołyszącą, bluesowatą muzyczkę. No a teraz zdecydowałem się na dramatyczną zmianę nastroju, klimatu, stylistyki, czegoś by tu jeszcze. No generalnie prawie wszystkiego, jeśli chodzi o brzmienie. Moby z długo oczekiwaną nową płytą All Visible Objects się objawił. Podobnie jak w przypadku Diona, premiera 15 maja 2020 roku. Jeżeli ktoś chce szukać płyty Mobiego, to w kategorii elektronika ona występuje. Chociaż na szczęście ta elektronika nie jest, jak sądzę, myślą przewodnią twórczości Mobiego. Ump, ump, ump i pum, pum, pum, czyli jakieś takie uproszczone elementy rytmiczno-perkusyjne oczywiście tu są, ale Moby jest też melodykiem niewątpliwie, a także, no co tu dużo ukrywać, on jest jednak sentymentalny, jak chociażby w tej piosence My Only Love z albumu All Visible Objects Moby.

To był Moby. A teraz kolejna porcja liryczno-sentymentalnej muzyki, chociaż tym razem już pozbawionej elektronicznego otoczenia. Tutaj wszystkie prawie instrumenty są prawdziwe, naturalne i ten liryczny sentymentalizm bardziej do mnie przemawia. What about

What I've Done to Help to tytuł tej piosenki, a autor Jason Isbell. Autor w sensie i kompozycji, i wykonania, z tym, że to nagranie i zarazem całą płytę firmuje formacja Jason Isbell and the 400 Unit. Album nosi tytuł Reunions. Jason Isbell nam, słuchaczom różnych audycji w polskich radiofoniach, znany jest przede wszystkim jako współudziałowiec kantrowo-rockowo odmiennej formacji Drive-By Truckers. Tym razem Jason Isbell wraz ze swoim zespołem to dla mnie utożsamienie stuprocentowej Amerykany. Bardzo ładne piosenki, świetnie zinstrumentowane, fajnie zaśpiewane i to wszystko ma bardzo jasne i klarowne brzmienie. Po prostu ładna płyta. Chociaż kiedy wsłuchać się w teksty, to nie jest to aż tak proste, że życie jest tylko i wyłącznie ładne, jasne i klarowne. Jason Isbell and the 400 Unit jeszcze w jednym nagraniu zatytułowanym Dreamsicle.

czterech nocy koncertowych w Melbourne w sali The Forum. Płyta nosi tytuł Live at the Forum. Ten album zawiera 14 nagrań i są to koncertowe wersje utworów już w zasadzie znanych, poza jednym, bo będzie to coś nowego, ale o tym chyba w innej audycji, bo w tej dzisiejszej, i to jest też chyba premiera, jeśli chodzi o rozwiązanie repertuarowe audycji Nowaliki spod Baobabu, premiera polegająca na tym, że postanowiłem przedstawić pół płyty, a drugą połówkę przedstawię za tydzień. Więc oddam Państwa w objęcia fantastycznej, bardzo tradycyjnej, ale jednocześnie przesączonej taką młodzieńczą werwą muzyki The Teskey Brothers. Ten ich tradycjonalizm jest bardzo atrakcyjny w swojej formie. Przywiązują ogromną uwagę do tego, żeby to brzmiało też tak, jakby ta muzyka była nagrywana te 50 czy 60 lat wcześniej, więc całe to koncertowe zjawisko zostało utrwalone, proszę sobie wyobrazić, na prawdziwej taśmie magnetofonowej. Młodszych słuchaczy odsyłam do Wikipedii, niech sobie wstukają tape machine albo magnetofon taśmowy i tam będą wiedzieli, co to jest za zjawisko historyczne. Tą metodą zarejestrowana, bardzo przyjemna, nieco archaizowana muzyka w świetnym wykonaniu. The Teskey Brothers z albumu Live at the Forum. I kolejno usłyszymy Let Me Let You Down, Carry You, Crying Shame, Say You'll Do, So Cut Up, I Get Up i Rain. 7 nagrań z koncertu The Teskey Brothers w sali The Forum w Melbourne.

that you never say. Yeah.

Yeah.

Posłuchałem ja sobie tej piosenki teraz z Państwem i troszkę żałuję tej przejrzałości, o której mówiłem parę minut temu, bo to bardzo przyjemne nagranie. No, przede wszystkim dlatego, że to jest fantastyczna zupełnie kompozycja Bobby Gentry. Na płytce tej oryginalnej ukazała się w lipcu 1967 roku. No i stało się to nagranie też jednym z największych hitów drugiej połowy lat 60. w Ameryce. 4 nagrody Grammy, no i tam na wszystkich niemal listach przebojów na całym świecie to figurowało. Dlaczego więc mówię o przejrzałości? No dlatego, że upłynęło przecież ponad 50 lat od premiery. No i teraz wracamy do tego utworu w XXI wieku. I to nie była autorka tej pięknej piosenki, tylko amerykańska wokalistka Wendy Moulton. Ona chyba tym sposobem debiutuje w moich audycjach, bo nigdy wcześniej jakoś nie sięgałem po jej nagrania, a szczerze też powiem, że nawet nie wiedziałem chyba o jej istnieniu. I've Got You Covered to tytuł albumu, który Wendy Moulton nagrała w 2020 roku i który ukazał się latem tego roku. To Ode to Billy Joe oczywiście przyciągnęło moją uwagę. To bardzo jest przyzwoita wokalistka, wprawdzie głównie występuje jako osoba towarzysząca innym dużo słynniejszym, ale miała też jakieś swoje drobne przeboje w Ameryce. Jeszcze 2 numery z tej jej płytki. I Ain't Never to pierwszy tytuł, a drugi Driving Nails in My Coffin. I tutaj Wendy Moulton towarzyszą znakomitości. Wokalnie Becca Bramlett, a na gitarze i też troszkę głosem Vince Gill. Wendy Moulton.

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ukazała się płyta Wendy Moten, wydano album Bobby Gentry zatytułowany The Delta Suite. Oto jak rozpoczyna się ta płyta.

końcu lipca 2020 roku ukazał się album The Delta Suite, firmowany przez Bobby Gentry. No oczywiście wszyscy ci, którzy interesują się historią muzyki amerykańskiej, wiedzą, że to jest tak zwana reedycja, bo oryginalnie ten album ukazał się w 1968 roku. To była druga płyta w dyskografii Bobby Gentry. No i teraz tylko słuchamy jej odkurzonej, zremasterowanej i ustereofonicznionej wersji. Po raz pierwszy zresztą stereo słyszymy tę właśnie płytkę. Płytę otwiera wiązanka dwóch utworów, czyli Okolona River Bottom Band i Big Boss Man. W tej pierwszej Okolona River Bottom Band Bobby często śpiewa o Kosciuszko. Kosciuszko to jest miasto w centrum stanu Mississippi, niewielkie miasteczko, tam coś 7 czy 8 tysięcy mieszkańców, no ale bierze ono swoją nazwę od Tadeusza Kościuszki, bo Kościuszko po amerykańsku to jest właśnie Kosciuszko. To bardzo w ogóle ciekawa płyta, ta Delta Suite, bo Bobby Gentry zagrała tu na prawie wszystkich instrumentach. No oczywiście jest i sekcja dęta, i sekcja rytmiczna, ale Bobby Gentry zagrała tutaj wedle tego, co podają znawcy, na 6 różnych instrumentach, no i oczywiście śpiewała. Bobby Gentry zniknęła z horyzontu mniej więcej 40 lat temu, ale żyje nadal, nie bardzo wiadomo gdzie, i żal troszkę, że nie kontynuowała swojej kariery, która była przecież bardzo obiecująca, zwłaszcza na przełomie lat 60. i 70. No to jeszcze z płytki The Delta Suite jedno nagranie, po raz pierwszy w stereo. Bobby Gentry i Parchment Farm.

Kolejna nowa Lika to płyta autentycznie bardzo nowa i w dodatku taka, która powstała w ostatnich miesiącach, czyli w tym wydawałoby się absolutnie niesprzyjającym dla działań muzycznych klimacie.

Właśnie zdałem sobie sprawę, że w Nowalijkach dotychczas nie prezentowałem żadnej płyty jazzowej. No ale przecież jazz też jest częścią mojego świata muzycznego, więc może czas, żeby nadrobić tę zaległość, tym bardziej, że okazja fantastyczna się nadarza, bo w lipcu 2020 roku ukazał się nowy album kwartetu Joshua Redmana, zatytułowany Round Again. Jego kwartet to on sam oczywiście na saksofonie, Brad Meldow na pianie, Christian McBride bas i Brian Blade perkusja. No super grupa oczywiście, jakby na to nie patrzeć. I to jest płyta, którą ja charakteryzuję swoim amatorskim dosyć określeniem jazz, jazz, w najbardziej takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nie będę się rozwodził, bo nie jestem krytykiem, tylko amatorem słuchania dobrej muzyki i dlatego zaproszę tylko Państwa i sam z przyjemnością raz jeszcze sobie posłucham. Right Back Round Again. Joshua Redman, Brad Meldow, Christian McBride i Brian Blade.

I teraz w Nowalijkach następuje dramatyczna zmiana nastroju. Przenosimy się do Teksasu, żeby posłuchać Jesse Daytona.

Tę kompozycję z lat 70. Jacksona Browna wykonał Jesse Dayton bardzo współcześnie i pomieścił ją na swoim albumie, który zatytułował Mixtape Volume 1. Redneck Friend to jedno z 10 nagrań, które się znalazły na tej płycie. I to są wszystko tak zwane covery, czyli Jesse Dayton zabrał się za nieswoje numery i to z bardzo różnych półek stylistycznych i nawet powiedziałbym geograficznie. Duży rozrzut tutaj jest inspiracji, bo obok Jacksona Browna mamy The Clash z Wielkiej Brytanii, Gordona Lightfoota z Kanady, Eltona Johna znowu z Wielkiej Brytanii, doktora Feelgooda z Wielkiej Brytanii, no i Bruce'a Springsteena, no to już tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Ja wybrałem z tego zbiorku Jesse'ego Daytona takie oto nowe wersje znanych bardzo numerów. Po pierwsze będzie to Harvest Neila Younga, a po drugie, She's a Heartbreaker, ZZ Top. Jesse Dayton.

Nowaliki spod baobabu byłyby nieważnymi nowalikami, gdyby nie pojawiła się w nich jakaś nowa realizacja Joe Bonamassy. No więc nadajemy pełną ważność tej edycji Nowalijek spod baobabu i oto Joe Bonamassa w utworze Why Does It Take So Long to Say Goodbye? I to jest kolejny numer z awizowanej na październik 2020 roku nowej płyty Joe Bonamassy, która będzie nosiła tytuł Royal Tea. Nowaliki spod baobabu prezentował w radiu Baobab Jan Chojnacki.

Sięgnijmy teraz do klasyki, bo po pierwsze to kompozycja słynnego duetu twórczego Jerry Lieber, Mike Stoller, a po drugie to wykonanie też jest niezmiernie klasyczne, no bo posłuchamy Raya Charlesa. Pieśń nosi tytuł The Snow is Falling. Pada śnieg.

Zima w Chicago ma też swoje bluesowe odniesienie od wielu, wielu lat. Otóż Buddy Guy w swoim The Legends, słynnym klubie chicagowskim, organizuje wielotygodniowe spotkania z bluesem, w których on sam jest gospodarzem, a do udziału w tych koncertach zaprasza znajome i znajomych, przyjaciółki i przyjaciół z różnych rejonów Stanów Zjednoczonych i nie tylko. My posłuchamy nagrania zatytułowanego Snow, czyli śnieg, a głównym bohaterem tej właśnie rejestracji jest Willie Buck, no jeden z seniorów bluesowego chicagowskiego środowiska, wokalista obdarzony bardzo charakterystycznym głosem. Tutaj zaprezentuje się w towarzystwie Delmark All Stars.

Zima zaznaczyła się także, no, w sposób dosyć może fragmentaryczny, ale jednak wyraźny w dyskografii The Rolling Stones, bowiem na płycie Goat's Head Soup znajduje się utwór wyraźnie adresowany w stronę tej pory roku, no bo nosi prosty i zdecydowany tytuł Winter, The Rolling Stones.

Teraz będzie piosenka, która świadczy o tym, że nie tylko my staramy się jakoś zabezpieczyć przed skutkami zimy, czy to ubierając się cieplutko, czy też spędzając miło czas przy grzejniczkach. No i to jest prawda znana od początku istnienia naszego świata. Prawda jest taka, że niektóre ptaki, chcąc uniknąć skutków zimy, przenoszą się w inne, cieplejsze miejsca. I o tym właśnie mówi ta pieśń. Birds fly south when winter comes, czyli ptaki odlatują na południe, kiedy nadchodzi zima. A wykonawczynią jest Maria Mulder.

Kolejna zimowa piosenka opowiada o płatkach śniegu, które, tak jak to sobie autor tego utworu wyobraża, wirując, sprawiają wrażenie, jakby tańczyły boogie. Snowflake Boogie, czyli Boogie Płatków Śniegu, to kompozycja Julesa Hollanda, do wykonania której wokalnie zaprosił on Edwina Stara. Snowflake Boogie.

Ach, teraz jest moje ulubione nagranie z przeszłości, zamierzchłej przeszłości, bo to jest połowa lat 60. ubiegłego stulecia, początki zespołu Manfred Mann. I będzie to pieśń bez słów o obrzydliwym bałwanie. The Abominable Snowman, Manfred Mann.

wydanej w 2011 roku. To był wtedy taki cykl małych płytek Larkin Poe poświęconych kolejnym porom roku. Wiośnie, latu, jesieni i zimie. No i właśnie z tej zimowej edycji Cure for the Common Cold, Larkin Poe.

Jak Państwo pewnie wiedzą, staram się znaleźć Polonika w różnych aspektach twórczości niezwiązanych bezpośrednio z polskimi wykonawcami czy z polskim rynkiem muzycznym. No i takie Polonikum teraz Państwu zaprezentuję, bo wystąpi John Gorka, artysta, który w swoim głównie folkowym emploi często wykorzystuje też bluesowy zaśpiew i nawiązania do naszej ulubionej estetyki. John Gorka ma przodków, którzy nosili nazwisko Górka i zresztą do tego się przyznaje, więc potraktujmy to jako umiarkowane polonikum w tym cyklu poświęconym zimowym bluesom, bo oto John Gorka zaprezentuje własną kompozycję First Snow on the Mountains, czyli pierwszy śnieg w górach.

To nagranie to już nie jest żadne polonikum, to jest po prostu polski wkład w hasło Zima w bluesie czy Blues w zimie. Utwór nosi niepolski tytuł wprawdzie, Winter Rock, czyli zimowy blues, a jego kompozytorem jest Jan Błędowski. Wykonawcy zespół Krzak.

Utwór pod tytułem Hump Through the Winter, Fantastic Negrito, jest swojego rodzaju protest songiem zimowym, bo w tym właśnie utworze Fantastic Negrito wykorzystuje poniekąd zimę jako symbol przeciwności losu, które tak bardzo tłamszą amerykańskie społeczeństwo. Fantastic Negrito, Hump Through the Winter.

Ten cykl wkomponuje się, jak sądzę, też całkiem przyjemnie. Jedno z mniej znanych nagrań Chrisa Rea. To utwór zatytułowany po prostu Winter Song, a pochodzi z drugiej części takiej kompilacji nagrań Chrisa Rea, która ukazała się w 2009 roku, nosiła tytuł Still So Far To Go Part 2. Winter Song Chris Rea.

zakończymy bardzo mocnym akcentem, świadczącym o tym, że zima może stanowić bardzo plastycznie opisany element biografii artysty. Tym artystą jest Albert Collins, który wymyślił i uczynił wiodącym styl zimnego grania na gitarze. I te nawiązania do mrozu, do zimy wielokrotnie występowały w jego twórczości i w jego nagraniach. Oto utwór zatytułowany Snowed In, czyli zanurzony w śniegu, czy też może nawet pokryty śniegiem. To jest opowieść Alberta Collinsa o tym, jak podczas bardzo śnieżnej zimy w Chicago stał się ofiarą awarii samochodu, a konkretnie akumulatora, który nie pozwalał na uruchomienie jego maszyny. To fantastyczny przykład, jak można uczynić z gitary interlokutora, bo w tekście Albert Collins opowiada o tym, jak próbuje uruchomić samochód, jak próbuje później dojść do stacji benzynowej, żeby ktoś go poratował. Stacja okazuje się zamknięta, więc wraca z powrotem do samochodu, ponownie uruchamia stacyjkę, urządzenie nie poddaje się, aż wreszcie na koniec po wielu próbach silnik uruchamia się. I to wszystko jest opowiedziane słowami przez Alberta Collinsa, a z drugiej strony gitara przekazuje wszystko to, co świadczy przez długi czas o niemożności i na koniec o wreszcie uruchomieniu samochodu artysty. Gitara Alberta Collinsa dostarcza w tym nagraniu odbiorcom podobnych emocji, co głos samego narratora. Snowed In, Albert Collins, na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Snow. And I can handle the rain. I say, I don't mind.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Thank you. Thank you so much. Oh, we love you too. Thank you.

0: that year.
1: Rock me.
2: Rock me.
1: Do you feel like singing? Follow us.

Ten utwór nosi tytuł Inside Out i pochodzi z albumu zatytułowanego Figments, który ukazał się w 2004 roku i firmował ten album Anton Fig, perkusista, perkusjonista, także czasami trochę producent, ale głównie muzyk sesyjny, studyjny i taki, który jest bardzo poszukiwany przez tych, którzy stoją na froncie orkiestry czy zespołu, kiedy wyruszają w trasy koncertowe. Płyta Figments jest jedyną jak dotychczas płytą autorską Antona Figa, który urodził się w 1952 roku, więc teoretycznie mógłby przez te 70 lat zrealizować więcej własnych przedsięwzięć fonograficznych, ale chyba po prostu nie miał czasu, bo był tak zajęty graniem z innymi, że po prostu dla siebie nie znajdował już wolnej przestrzeni, by realizować się osobiście. Dlaczego o Antonie Figu w tej audycji? Ano dlatego, że wczesną wiosną 2025 roku świat obiegła informacja, że Jim Keltner nie jest już perkusistą koncertowego zespołu Boba Dylana i że jego miejsce zajmuje właśnie Anton Fig. Pomyślałem sobie, że może interesujące byłoby nie tylko dla mnie, ale i słuchaczek i słuchaczy pierwszego odcienia bluesa, żeby prześledzić, jak układała się kariera Antona Figa na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 40 lat. Otóż okazuje się, że z Bobem Dylanem grywał już wcześniej, a dokładnie mniej więcej 40 lat temu, czyli wtedy, kiedy Bob Dylan obchodził swoje słynne 30-lecie i koncert 30-lecia został zarejestrowany i bardzo jest ceniony przez znawców twórczości Boba Dylana i w ogóle jest traktowany jako jeden z takich podstawowych albumów koncertowych i tam właśnie Anton Fig zaistniał jako jeden z chyba z dwójki czy z trójki perkusistów. I niezależnie od tego Bob Dylan wykorzystał też umiejętności Antona Figa w realizacji dwóch swoich albumów, między innymi wydanego w 1985 Empire Burlesque. Album niezbyt znaczący w karierze samego Dylana, no ale myślę, że to, co zagrał na tej płycie Anton Fig, odłożyło się w pamięci Dylana tak dobrze, że teraz w XXI wieku postanowił powrócić do tego właśnie perkusisty. Z albumu Empire Burlesque z 1985 roku posłuchajmy nagrania Clean Cut Kid, w którym właśnie bębni Anton Fig.

połowie lat 80. Mick Jagger próbował swojej solowej kariery i także solowych nagrań i solowego albumu. Album She's the Boss ukazał się w 1985 roku i na tej płycie zaistniał także Anton Figg. Nie wiem, czy miało to jakikolwiek związek ze współpracą wcześniejszą, o której mówiłem, z Bobem Dylanem. W każdym razie Jagger na dobre zainteresował się wirtuozerią Antona Figga i na płycie She's the Boss zaistniał Anton jako znacząca jego część, także w nagraniu zatytułowanym Secrets.

Myślę, że Jagger z Figiem na tyle się zaprzyjaźnili, że to on właśnie był inicjatorem zaproszenia Antona Figa do studia podczas realizacji albumu Dirty Work Rolling Stonesów. Nie zagrał tam Fig niczego znaczącego, bardziej wykazywał się jako tak zwany perkusjonalista. I w takim właśnie zakresie zaistniał na nagraniu Harlem Shuffle, które znalazło się właśnie na albumie Dirty Work. The Rolling Stones.

W latach 90. wśród licznych swoich zajęć znalazł także Anton Fig kilka tygodni na pracę w studiu z Delbertem McClintonem, który właśnie wtedy przygotowywał jeden ze swoich najwspanialszych albumów zatytułowany Never Been Rocked Enough. To jest moja ulubiona płyta, więc dlatego postanowiłem aż dwa numery z tego albumu przypomnieć dzisiaj, no również dlatego, że bębni w nich Anton Fig. Oto Delbert McClinton w nagraniach Why Me i Blues as Blues Can Get.

Przenosimy się już do XXI stulecia i zatrzymamy się na chwilę przy Antonie Figu jako perkusiście towarzyszącym w nagraniach Beth Hart. Na albumie Bang Bang Boom Boom jest kilka pięknych nagrań, w których bębni Anton Fig, między innymi i to Baddest Blues.

Kevin Shirley, który zajmował się produkcją albumów Beth Hart, zaprosił także Antona Figa do studia wtedy, kiedy nagrywali wspólną płytę Beth Hart i Joe Bonamassa. Oto tytułowe nagranie z albumu Black Coffee, właśnie w wykonaniu tego duetu i z bębnami Antona Figa.

Jednym z ostatnich dokonań fonograficznych, które Anton Figg zarejestrował, zanim stał się perkusistą koncertowego zespołu Boba Dylana, jest płyta Joan Shaw Taylor zatytułowana Heavy Soul. Posłuchajmy, jak bębni Anton Figg Joannie w nagraniu tytułowym z tego właśnie albumu.

I tak oto studyjne poczynania perkusisty Antona Figa stały się okazją do zaprezentowania, myślę, dosyć różnorodnego wachlarza nagrań z ostatniego półwiecza. Na deser zostawiłem utwór czysto instrumentalny, ale jego zaleta dla tego właśnie wydania pierwszego odcienia bluesa polega na tym, że Anton Fig figuruje tutaj jako współautor tej właśnie kompozycji i tego nagrania. Utwór nosi tytuł Once in a Blue Mood i ukazał się na specjalnym bonusowym wydaniu płyty Garygo Moora zatytułowanej After Hours. Niech więc snuje się teraz pięknie bluesowo Once in a Blue Mood, a ja Państwu przypomnę, że była to audycja Bielszy Odcień Bluesa i że przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.